0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

by what I'm told. From the latest hit

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Punktualnie o 6 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany. Na miejscu w nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
6: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
5: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
1: Mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No cóż, dzisiaj na Mazurach, na Pomorzu zdecydowanie słońce i temperatury od 17 do 19 stopni. Na Mazowszu około 2 dych na termometrze, a na południu Polski raz chmury, raz pełne słońce. We Wrocławiu najcieplej 22 stopnie, okolice Krakowa 20 na termometrze, ale w Katowicach już powinno być trochę cieplej. Jeśli chodzi o nasze temperatury, mamy 8 w tym momencie w Sochaczewie, bardzo dobrą jakość powietrza i ogólnie dobre warunki biometeo. Temperatura maksymalna to 20-21 stopni, wszystko zależy od chmur, 24 stopnie jutro i do 24 stopni w weekend, z tym, że w sobotę może delikatnie pokropić. W przyszłym tygodniu od 23 do 26 stopni, także mogą przetrawić się delikatne dni deszczowe. Wielkich opadów może nie będzie, ale po prostu zwyczajnie co jakiś czas może popadać.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No, 5 po 6, a my tutaj pełni zapału do pracy, z werwą podchodzimy i energią do tego, co nam się dzisiaj może przytrafić. I zobaczcie, ile dni już tego tygodnia zleciało. I tak z każdym człowiek jakby trochę się lepiej czuje, bo tej pracy jakby mniej, a i weekend bliżej, i słońce świeci, i pogoda dopisuje. Augustyn, Jaromir i Justyna i Wiktor dziś świętują imieniny. To będzie będzie kogo odwiedzić. Same przyjemności, a do tego słuchajcie tego.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: O, i jest sobie brojski beat, Nita dla zasady, MC Hammer, NA Lili, a to dopiero początek tego grania w Radiu Sochaczew na dobry i udany poranek i cały dzień.

zasady. 14 minut minęło od 6. MC Hammer, You Can Touch This, or 5 ciastek, jeżeli wolicie nazwę spolszczoną. 5 ciastek jest niczego sobie. NA i Lili oczywiście u nas także, a potem Kalendarium w radiu Sochaczew. Can't touch this.

0: NA i Lili. Klasyk folkowy, pięknie brzmiący zresztą. 22 minuty minęły od 6. Fajnie, że jesteście z nami. No i kartka z kalendarza w Radiu Sochaczach, tak żeby wiedzieć, co kryje ta dzisiejsza data 28 maja. 1642 rok, miały miejsce objawienia maryjne we Włoszczowie, od których narodził się kult Matki Boskiej Włoszczowskiej, patronki dzieci i rodzin. W 1921 rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie, a w 1937 założono niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen. W 1941 do obozu Auschwitz został przywieziony Maksymilian Maria Kolbe. W 1942 w lesie koło Magdalenki Niemcy dokonali egzekucji 223 więźniów z Pawiaka. W 1975 Sejm PRL przyjął uchwałę, w każdym razie zadecydował o tym, o dwustopniowym podziale administracyjnym, zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw. W 1998 roku wmurowano pierwszą mosiężną gwiazdę na Alei Gwiazd w Łodzi dla Andrzeja Seweryna. W 2006 roku koło Milicza doszło do groźnego wypadku samochodu, którym jechali muzycy zespołu Various Monks.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: 28 minut do godziny 7, moi drodzy. Dzień warto zacząć od prostych rzeczy i małych przyjemności. Nawet nie tyle przyjemności, ile takich chwil, które dadzą nam chwilę dla siebie, chwilę wytchnienia. Ostatnio słyszałem i nawet konsultowałem to z Natalią i Piotrem, których znacie z recepty na zdrowie, jak to jest z tymi nawykami promowanymi w necie. Te wyskoki, podskoki, takie strzepnięcia ramion, głębokie wdechy, tak żeby się pobudzić trochę. I trzeba zrobić taki eksperyment, jak to na nas działa, dlatego że do tego tematu też będziemy wracać jeszcze w naszych audycjach w tym roku, w tym sezonie, czyli w czerwcu. Na to wszystko jeszcze przychodzi mi na myśl taki prosty, mały schemat związany z porankiem, czyli wyjście z psiakiem. I to jest, chcąc, nie chcąc, obowiązek każdego właściciela czworonogów. Niezależnie od pogody, od okoliczności, musicie znaleźć chwilę, żeby z pieskiem wyjść. I to także można wykorzystać fajnie, żeby dać sobie chwilę, wziąć kilka wdechów, zaplanować dzień, a przynajmniej jego początek. No i zobaczyć tę uśmiechniętą mordkę i machający ogon, bo to jest także takie budujące. I o tych małych rytuałkach dzisiaj też będzie, ale będzie też i Aleksandra Stan, a za moment między innymi o sukcesach kulinarnych w Polsce.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: A teraz bardzo ważny apel naszej sochaczewskiej policji, która informuje, że w najbliższą sobotę 30 maja odbędzie się rajd rowerowy, w którym weźmie udział około 50 osób. Trasa przejazdu będzie prowadzić od ulicy 1 Maja, następnie Piłsudskiego, Głowackiego, Czerwonka, Parcel, Budki Piaseckie, Trakt Świętego Jana Pawła II w Teresinie oraz ulicami Świętokrzyską, Szymanowską i Teresińską do ulicy Łąkowej w Teresinie. W związku z przejazdem uczestników rajdu mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy do kierowców i pozostałych uczestników w ruchu o zachowanie ostrożności oraz wyrozumiałość. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby oraz szczególną uwagę w rejonie przejazdu. Pamiętajmy, że w sezonie letnim takie wydarzenia występują i gdzieś tam czasami wiadomo, że za kierownicą nam się spieszy, ale w takich sytuacjach bądźmy wyrozumiali, stawiajmy na integrację, możecie pomachać, potrąbić do tych, którzy jadą, uśmiechnąć się, bo to na pewno będzie budujące. A integracja w dzisiejszych czasach i dobre sąsiedzkie, przyjacielskie relacje to jest naprawdę coś, o co warto, może nie walczyć, ale o czym warto pomyśleć i co warto dopracować. I tego sobie i Wam życzę.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

13 minut do 7, moi drodzy, wielkie rzeczy dzieją się w polskim świecie gastronomii i kulinariów. Pojawiły się informacje związane ze słynnym przewodnikiem Michelin 2026 i takiej gali, która miała miejsce w Polsce, i okazuje się, że specjaliści, którzy zajmują się restauracjami i tym światem kulinarnym, 147 rekomendowanych restauracji zaprezentowali właśnie w przewodniku, 38 restauracji z wyróżnieniem i jedna restauracja z dwiema gwiazdkami Michelin z Krakowa. Nazwy nie wymówię, ale dwie gwiazdki mamy. 10 restauracji z jedną gwiazdką znajdują się m.in. w Gdańsku, w Kościelisku, Poznaniu, w Warszawie, także we Wrocławiu m.in., więc chyba jest nieźle. Także w Gdańsku jeszcze, nie wiem czy wspomniałem, ale poziom kulinarny chyba niczego sobie, skoro tyle miejsc zasługuje na uznanie. Ceny? No podejrzewam, że jak kilka dni nad morzem, więc pytanie, czy lepiej odkładać na wakacje, czy na pakiet kulinarnych doznań. Ale odpowiedzi na to pytanie to już każdy z was musi sobie udzielić sam. Teddy Swims, Samantha Fox, do tego Landberry, plan awaryjny, to wszystko przed godziną 7 jeszcze dla was w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
7: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 7:00.
12: Nowa pula pieniędzy na ochronę ludności i obronę cywilną w naszym powiecie. Samorząd planuje projekt nowych miejsc ukrycia mieszkańców. Jednym z nich ma być nowo wybudowany parking podziemny. W najbliższy weekend nie tylko miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Na imprezę w stylu retro zaprasza Muzeum Kolei Wąskotorowej. Ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem, jakie w czerwcu odbędzie się nad Bzurą w naszym mieście. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Samorząd sochaczewski pozyskał 2,5 miliona złotych na drugi etap działań i inwestycji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tym razem pieniądze posłużą stworzeniu dokumentacji projektowej miejsc zbiorowej ochrony, czyli miejsc ukrycia mieszkańców z sytuacji zagrożenia. Takich miejsc ma powstać 5, 4 na terenie miasta i jedno w Erminowie przy tutejszej szkole, zatem na terenie gminy Rybno. Wszystkie te miejsca mają być wykorzystane podwójnie. Co ciekawe, jedno z nich zakłada budowę pierwszego w Sochaczewie parkingu podziemnego. Ma on powstać przy siedzibie starostwa powiatowego.
13: On normalnie będzie funkcjonował, czyli będzie na przykład, jeżeli chodzi o nasz pierwszy tutaj obiekt, który już został ogłoszony, przetarg na dokumentację projektową, czyli będzie to wykorzystywany jako parking podziemny, a w sytuacji zagrożenia w szybkim czasie będzie mógł przekształcony być na ukrycie dla mieszkańców miasta i powiatu, można powiedzieć, bo nawet jeżeli by taka sytuacja kryzysowa doszła do skutku, to mamy petentów, którzy są w urzędzie naszym starostwie i też musieliby się gdzieś w tym momencie ukryć.
12: mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie. Starosta Jolanta Gonta zwraca uwagę na specyfikę lokalizacji tego miejsca ukrycia.
14: Musimy jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób dojeżdża pociągiem do Warszawy, do innych miejscowości i też w razie zagrożenia jest tam miejsce i dla nich, tak? Bo to jest przecież bardzo bliziutko, stacja kolejowa od starostwa.
12: Kolejne miejsca ukrycia mają powstać przy Ogrodniku 80 i Iwaszkiewiczu. Wszystkie na terenach należących do samorządu powiatowego.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W najbliższy weekend nie tylko miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Na imprezę w stylu retro zaprasza także Muzeum Kolei Wąskotorowej. Tu wydarzenie potrwa 2 dni. O szczegółach Monika Szymańska.
15: W ramach wydarzenia w piątek i sobotę 29 i 30 maja już od godziny 9 zapraszamy na 3. sochaczewską wystawę makiet kolejowych, którą będzie można oglądać do godziny 17. Główne obchody Dnia Dziecka w stylu retro odbędą się 30 maja. Od godziny 13 na muzealnym skansenie będzie czekało wiele kolejowych niespodzianek. Będą gry i zabawy, animacje, prace plastyczne dla dzieci w skansenie, dmuchańce. Największą z atrakcji tego dnia będzie specjalny przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew, Chodaków i z powrotem.
12: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału tak dzieci, jak dorosłych w plażowym wyzwaniu biegowym z jajem. To odbędzie się 6 czerwca na plaży miejskiej nad Bzurą. Na wszystkich czekać będzie specjalny tor przeszkód, w tym opony, czołganie czy wyzwanie na piachu. Przede wszystkim jednak świetna zabawa. Udział w zawodach jest bezpłatny, zapisy już ruszyły.
16: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były 2 linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwalicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
17: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
18: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
16: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla 2 mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
19: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania 12 fałszywych alarmów, w tym 2, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
16: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.
8: Pogoda.
20: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Powolutku nam na termometrze te warunki się rozkręcają i poprawiają. Dyszka słoneczna na razie w Sochaczewie, ale będzie cieplej, bardzo dobra jakość powietrza, a wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. Jeśli chodzi o to, co przyniosą nam najbliższe dni, to mam dobre informacje. Ten tydzień cieplutki, 24 stopnie jutro do 25 stopni w niedzielę, ale w sobotę przelotne deszcze mogą się pojawić. Wszystko zależy też od chmur na niebie. Jeśli będą i spowiją niebo, no to niestety te temperatury odczuwalne mogą być trochę niższe, ale na pewno 20 parę stopni będziemy mieć. Początek tygodnia przyszłego też może być deszczowy, ale najwyższe wartości w granicach 26 stopni, więc jest czego wypatrywać.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Kto by pomyślał, to już 148 dzień roku, 28 dzień maja, dokładniej czwartek z Radiem Sochaczew, moi drodzy. Światowy Dzień Hamburgera dzisiaj. Nie to, żebym coś sugerował, ale pamiętajcie, można też poeksperymentować w kuchni i zrobić coś szalonego dla siebie i dla domowników. 7 po 7, Savage Goodbye, potem Margaret Niespokojne Morze i Chumba Wamba w hicie dnia w Radiu Sochaczew za kilka minut. To tak też da dobre rozruszanie i taką małą gimnastykę podbiórkową, tak żeby nóżki chodziły.
8: Radio Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 20 minut minęło od godziny 7. Emocje wzbudza ogłoszony program wsparcia artystów. O co chodzi? Cóż takiego budzi największe kontrowersje? Czemu akurat artyści wobec innych grup społecznych potrzebujących wsparcia? O tym w Radiu Sochaczew za moment. Co na to sami artyści? Jak tutaj znaleźć złoty środek? No cóż, pochylimy się nad tą sprawą w Radiu Sochaczew, także bądźcie z nami. Poza tym w kwestii muzyki Tirefit, czyli The Lion Sleeps Tonight, no i Doda też pojawi się u nas ze swoim niesamowitym wokalem.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

Dodaj melodia ta, moi drodzy, 28 minut minęło od godziny 7 i to jest sensacyjna informacja, która ostatnio w mediach wzbudza naprawdę niesamowite emocje. Artyści w trudnej sytuacji dostaną pomoc z kieszeni innych podatników. Kontrowersyjna propozycja rządu. Dopłaty do składek ZUS, świadczenia chorobowe, urlopy macierzyńskie, a także pomoc przy zmianie zawodu. Z takiego wsparcia mieliby korzystać artyści uzyskujący niewielkie dochody. Takie przepisy zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artysty. Pytanie, kto jest artystą? To pierwsza sprawa. Pytanie, czy jeżeli ktoś się nie utrzymuje ze swojego fachu, to nadal jest artystą? No i trzecia sprawa. Mamy takie fantastyczne narzędzie jak referendum, z którego czasem powinniśmy skorzystać i akurat taki przypadek byłby całkiem niezły, zwłaszcza, że no czuć taki lekki niesmak związany z tym, że mówi się o osobach wspierających, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, o osobach w trudnej sytuacji. Są inne grupy społeczne, które wymagałyby konkretnego wsparcia. Nie wiem tylko, czy artyści są na to dobrym przykładem. I co na to ci, którzy nie odprowadzają składek, jak na przykład Beata Kozidrak, która z mężem Andrzejem Pietrasem wcześniej przecież latała na swoje koncerty samolotem.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Standardowo najwięcej aut na ulicy Warszawskiej, bo przejechać jakoś wzdłuż i wszerz przez miasto trzeba. Ale ja 600-lecia też tutaj samochodów sporo, nieco mniej aut na Staszica i Traugutta, ale także tutaj ruch wzmożony. Piłsudskiego, Olimpijska od strony właśnie Piłsudskiego, czy chociażby Gawłowska, tutaj też samochodów przybywa. Jeśli chodzi o obwodnice, to najpopularniejsze oczywiście rondo w okolicach Kuznocina. Do tego 50 wyjeżdżacie w kierunku A2 i pozostałe drogi wylotowe przejezdne. Sama A2 też w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy oczywiście drożna. Na 92 wolniej przez Ołtarzew i Błonie, na 580 przez Leszno i Stare Babice. W pozostałych miejscach utrudnień oczywiście brak.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 11 minut do godziny 8, moi drodzy, informowaliśmy o pożarze, który pozbawił dachu nad głową byłego prezesa Bzury Chodaków Mariusza Wiciaka wraz z rodziną. O tej akcji już teraz i o pomocy mówi Kamil Sierota właśnie z Bzury Chodaków.
1: No, spotykamy się w takich bardzo trudnych okolicznościach, myślę, bo niestety był pożar w domu byłego prezesa Bzury, który podjął się reaktywacji klubu, gdy został on wycofany z ligowych rozgrywek. Razem z całym zarządem, który wtedy podjął decyzję o odbudowie Bzury. Teraz chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim domu. Mariusz dalej jest zawodnikiem Bzury, jak też wspiera ciągle zarząd w działaniach, więc ciągle aktywnie działa dla biało-zielonych.
0: Jest prowadzona zbiórka. Co to za zbiórka? Jak ją można znaleźć? Gdzie można znaleźć informacje związane z tym, jak pomóc Mariuszowi?
1: Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku, na wszystkich profilach klubów piłkarskich i nie tylko z Sochaczewa, bo całe środowisko sportowe tutaj się zjednoczyło i wszyscy tą zbiórkę udostępnili. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Dokładnie. I do tej pomocy zachęcamy na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Link do zbiórki jest dostępny.

0: wiesz po nocach. Radio Sochaczy
1: na dzień dobry. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
7: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
15: A już teraz punktualnie o godzinie 8 w Radiu Sochaczew wiadomości.
0: Zaczynamy od dobrych informacji dla Powiatowego Szpitala w Sochaczewie. Rada Powiatu przekaże środki na modernizację kanalizacji. Strażacka do remontu. Gmina Teresin pozyskała na ten cel 300 tysięcy złotych. To nie jedyne dofinansowanie, które trafi do tutejszego samorządu. W tym serwisie także informacja dotycząca wodnego placu zabaw w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są dobre informacje dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której samorząd przekaże na modernizację kanalizacji sanitarnej w placówce 2 100 000 zł. Jak już informowaliśmy, szpital od marca zmaga się ze skutkami poważnej awarii.
9: Ta awaria, która bezpośrednio zagrażała budynkowi, a szczególnie temu, gdzie wjeżdżają karetki, ona trwała kilka ładnych dni. Ja tam przyjeżdżałam o różnych porach i tam cały czas trwało przepompowywanie, były tak zwane szambiarki, non stop pompowały i przewożone były te ścieki w inne miejsca, po to tylko, żeby utrzymać działalność szpitala.
0: Mówiła podczas sesji starosta Jolanta Gonta. Konieczność wykonania modernizacji kanalizacji wskazuje dyrektor szpitala Robert Skowronek. Jego pismo w tej sprawie odczytał na sesji wiceprzewodniczący Rady Jan Łopata.
10: Stwierdzono konieczność modernizacji pozostałej części sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie budynku głównego oraz budynku B. Zaniechanie realizacji tego zadania może doprowadzić do niemożliwości uruchomienia ZOL-u. Należy podkreślić, że przedmiotowa kanalizacja sanitarna stanowi element infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
0: Aby zabezpieczyć dotacje dla szpitala, powiat musiał dokonać przesunięć w budżecie.
16: Żeby można było taką dotację przeznaczyć, po prostu niestety musieliśmy zejść z pewnych wydatków i tutaj zmniejszamy plan, po prostu schodzimy z zakupu samochodu ciężarowego, holownika, 500 tysięcy dla Powiatowego Zarządu Dróg i 100 tysięcy samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Tu mamy 600 tysięcy, różnicę dokładamy z własnych środków jeszcze, które są na jako środki z lat poprzednich.
0: Mówiła skarbnik powiatu Teresa Pawelak. I zmieniamy temat. W bibliotece w Teresinie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach kilku programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Teresin skorzystała z 3 dofinansowań. Największe w kwocie 300 tysięcy złotych ma wesprzeć przebudowę ulicy Strażackiej, mówi wójt Marek Olechowski.
17: To jest kontynuacja tej drogi zniszczonej bardzo mocno, kiedy był budowany tunel w Teresinie i droga służyła do objazdu także. A poza tym fajne 2 projekty. Jeden Rady Młodzieżowej, a drugi bardzo potrzebny spółki wodnej. Spółka wodna 100 tysięcy na utrzymanie rowów i naszej melioracji, a Rada Młodzieżowa na swoje przedsięwzięcia dotyczące rozrywki, tańca, muzyki.
0: I jeszcze komunikat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W najbliższy wtorek, 2 czerwca, wodny plac znajdujący się obok basenu Orka będzie nieczynny. Powodem prace konserwacyjne.
18: Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. W marcu 2024 roku był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
19: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
18: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
20: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
18: A wyrok nie jest prawomocny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie 2 razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
21: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
22: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
23: To jest nie do pomyślenia.
2: myślenia, że w kraju, który chce być 20 największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
18: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
3: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
18: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Dziś w całym kraju pogodnie. Temperatury całkiem niezłe, bo w okolicach 20-20 kilku stopni. Chłodniej w Gdańsku i Olsztynie, tutaj do 19, 22 kreski we Wrocławiu i tutaj pełne słońce. Na Mazowszu w okolicy dwóch dych na termometrze w tym momencie, ale będzie cieplej, dlatego że już powoli te temperatury poranne nam się rozkręcają. W Sochaczewie mamy jakieś 16 stopni, ale i bardzo dobrą jakość powietrza. Wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 22-23 stopnie. Jeżeli chmury nie spowiją nieba, no to wtedy naprawdę będzie pogodnie i ciepło. 24 stopnie jutro i w niedzielę, a sobota możliwa z przelotnymi opadami deszczu. Ciepło do 26 stopni także w przyszłym tygodniu ze słonecznym weekendem.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
24: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: 7 minut już minęło od godziny 8, moi drodzy, a dziś między innymi w Radiu Sochaczew posłuchacie o wydarzeniach nadchodzącego weekendu. I są takie pytania, na które mogę udzielić odpowiedzi, jak na przykład jak sobie ten wolny czas sobotnio-niedzielny zagospodarować, co ciekawego w mieście się będzie działo. Są też pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi, takie, które zadaje grupa Headway. What is love?

To oczywiście Shakira i Rihanna. Shakira z doświadczeniem scenicznym związanym z piłkarskimi imprezami Globu, czyli Mistrzostwami Świata. 16 minut po godzinie 8. Teraz będzie, co prawda, nie o piłce nożnej, ale o innej dyscyplinie, która w Sochaczewie cieszy się wielką popularnością. Chodzi o rugby i decyzję Komisji Gier i Dyscypliny, która w końcu przemówiła miesiąc po pamiętnym kwietniowym meczu Ogniwa z Orlen Orkanem Sochaczew. Piotr Zeszutek, kapitan Energa Ogniwa Sopot, został w końcu zawieszony. Taką decyzję właśnie Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła miesiąc po tym pamiętnym meczu, w którym zaatakował on kolanami leżącego kapitana Orlen Orkana Dawida Plichtę. Dziwi nie tyle czas, ile zawieszenie na ledwie 3 mecze. Kara eliminuje zatem zawodnika z półfinałowych spotkań z sochaczewską ekipą i ewentualnego finału, do którego Ogniwo mogłoby wejść, ale miejmy nadzieję, że nie wejdzie.

Bo w tym finale znajdzie się oczywiście nasza sochaczewska drużyna. A pierwszy półfinał już w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 18 na Stadionie Miejskim w Sochaczewie i wszyscy tam się meldujemy, byśmy gromkimi brawami i dopingiem nieśli drużynę do ważnego zwycięstwa, które da przewagę w dwumeczu.

0: 20 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, najmłodsi mieszkańcy Sacharzewa mogą już zacierać rączki na myśl o dniu dziecka. Kiedy, co, gdzie, jak i za ile, jakie wydarzenia będą odbywać się w mieście, o tym za moment.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
20: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
21: Radio Sochaczew na dzień dobry.
22: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
25: Reklama.

No i tak sobie słuchamy Wiktora Dyduły, tam słońce, gdzie my, moi drodzy, 28 minut przed godziną 9, a w internecie giełda propozycji związanych z tym, gdzie zagra Robert Lewandowski w przyszłym sezonie. I co prawda pojawiała się arabska propozycja, której wyniki to tam w granicach kilkunastu złotych na sekundę, by Robert Lewandowski zarabiał tam, no ale granie gdzieś tam w takim klimacie, gdzie... Aj, szkoda gadać. W sumie 90 milionów euro rocznie, kto tam by się tym interesował, prawda? Ale są i konkretne, fajne propozycje związane z tym, że Robert Lewandowski podobno mógłby otrzymać ofertę od włoskiego Como, a to jest drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa, reprezentanta byłego Hiszpanii, który zresztą wprowadził drużynę do Pucharów i do Ligi Mistrzów. Sensacyjne chyba piąte miejsce, z tego co pamiętam. No i tutaj możliwość gry w pierwszym składzie. Mieli oni o nim podobno zaoferować dyszkę, 10 milionów euro za sezon i gwarancję gry w pierwszym składzie. No i fajny zespół, bijący się w pucharach, walczący w lidze włoskiej. Kolejny front, na którym Robert Lewandowski mógłby się wykazać, jeżeli chciałby jeszcze pograć ze 2 lata i wprowadzić Polskę na euro, jeśli da radę. Z drugiej strony cały czas powtarzam, sochaczewskie kluby też są otwarte. Jeżeli Robert Lewandowski lubi wyzwania, to nie ma lepszego gruntu niż gra w seniorach w Sochaczewie, prawda?

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No i nic się nie zmienia tutaj w centrum miasta, ulica Warszawska, chętnie wybierana przez kierowców i tu jest ciasno, nawet na moście na Płockiej, z Łowickiej, z Gawłowskiej samochody jeszcze dojeżdżają. Ale ja 600-lecia, tutaj aut trochę mniej, ale też bywa ciaśniutko na wysokości marketów mniej więcej. Staszica, Traugutta, Piłsudskiego i Olimpijska, tutaj też samochodów zdecydowanie więcej. Wylotówki drożne, do A2 dojeżdżacie bez żadnego problemu. Sama A2 jest oczywiście przejezdna, nieco lepszy ruch i sytuacja w kierunku Łodzi, w kierunku stolicy, za to spowolnienie na wysokości Błonia, a potem przed węzłem Konotopa. Jeśli chodzi o 92 między Sochaczewem a stolicą, Błonie, Ołtarzew to są te miejsca, w których pojedziecie wolniej. Ciasno między Lesznem, a między innymi Nowym Kazuniem, czyli tą drogą dojazdową 579. Tutaj także odcinkowy pomiar prędkości, a do tego wszystkiego sama 580 z utrudnieniami na wysokości właśnie Lat Chorzewa i Starych Babic. Tutaj na pewno spowolnienie. W pozostałych miejscach drogi przejezdnej, jeżeli natraficie na utrudnienia, dzwońcie do Radia Sochaczew i dzwońcie i mówcie, informujcie. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9 minut do godziny 9. Za moment Wiktor Wali Góra, 4 pory roku. Natomiast obiecałem wam informacje związane z Dniem Dziecka, ponieważ to świętowanie, które wypada w poniedziałek, 1 czerwca, można przełożyć na weekend. I tak też robi nasze miasto. W Sochaczewie 31 maja w niedzielę w Parku Garbolewskiego odbędzie się Miejski Dzień Dziecka od 14 do 18. Tutaj różnego rodzaju atrakcje i muzyczne, i sportowe, i tor przeszkód, i spotkanie z iluzjonistą, i do tego wspaniała lemoniada, no i mnóstwo atrakcji związanych z zabawami, ze strefą Majsterkowicza i konstruktora. Będą bańki XXL, animacje, bezpieczny kład czy strefa ekologiczna. Mnóstwo atrakcji, warto wziąć udział, nawet jeżeli wy chcielibyście zobaczyć, co tam się dzieje, to wyciągnijcie swoich małych domowników albo pogadajcie z sąsiadami, czy możecie pożyczyć syna lub córę na 3 godzinki i skoczyć na imprezę miejską, bo naprawdę będzie się działo i to będą naprawdę fajne chwile związane ze wspólną integracją, dobrą zabawą i celebrowaniem Dnia Dziecka.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Na dzień dobry.
0: A już za moment w Radiu Sochaczew o 9:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, Piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
9: Punktualnie o 9 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach oficjalnie otwarta, to na początek. W tym serwisie o rekordowych zapisach na bal absolwenta z okazji stulecia Chopina. Miejsca rozeszły się w 3 dni. Powiemy też o najnowszej wystawie plenerowej na placu Kościuszki. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To był wyjątkowy dzień dla gminy Brochów. W czwartek wójt Piotr Szymański podpisał umowę na dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pozyskane środki pomogą w zakupie wozu dla OSP Przęsławice, remoncie strażnicy OSP Plecewice i remoncie drogi w Tułowicach. Tego samego dnia odbyło się uroczyste otwarcie stacji podnoszenia ciśnienia wody. To inwestycja zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Środki na jej realizację w kwocie ponad 3 milionów złotych w całości pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
11: Marszałek podkreślał, żeby wykończyć inwestycję, żeby inwestycja nas nie wykończyła, ponieważ bardzo krótki czas. Ta inwestycja była w trudnym czasie, bo tam w listopadzie była wzmianka, że otrzymaliśmy środki, później w grudniu podpisaliśmy umowę, a do 15 maja mieliśmy już odebrane mieć stację podnoszenia ciśnienia właśnie tutaj w Tułowicach. Dlatego też ogromna napinka i sprostaliśmy temu wszystkiemu. Serdecznie dziękuję, bo tu było dużo prac koordynacyjnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że stacja pracuje i z tego będą korzystać oczywiście mieszkańcy i od Tułowic tutaj i Nadwiślanki.
10: Mówił wójt Piotr Szymański. I zmieniamy temat. Wygląda na to, że liczba uczestników obchodów stulecia Liceum Chopina w Sochaczewie i balu absolwenta będzie rekordowa. Dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski nie spodziewał się takiej odpowiedzi na uruchomienie stosownej rejestracji.
12: Muszę tutaj przyznać, że totalnie nas zaskoczyli nasi absolwenci, ponieważ w przeciągu 3 dni wszystkie miejsca, którymi dysponowaliśmy na bal, zostały zarezerwowane. Mogę tylko powiedzieć, że udało nam się jeszcze zwiększyć pulę miejsc na zabawę bal absolwenta o 130 osób. Będą uruchomione dodatkowe sale boczne w domu weselnym Magnat. No i tutaj moja prośba, że jeżeli ktokolwiek chce jeszcze skorzystać i wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, niech wejdzie na stronę internetową. Znowu jest formularz do wypełnienia i te 130 miejsc jeszcze jest do dyspozycji.
10: Oznacza to, że w balu weźmie udział ponad 500 osób. Całe wydarzenie będzie miało miejsce 10 października.
7: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zachęcamy do obejrzenia nowej wystawy plenerowej na placu Kościuszki. Jest ona poświęcona 500. rocznicy włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na ekspozycji można zobaczyć między innymi eksponaty i materiały pochodzące ze zbiorów naszego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. To świetna okazja, by bliżej poznać historię regionu i odkryć ciekawe wydarzenia sprzed wieków.
13: Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
14: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
13: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują 15 protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
15: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
13: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
16: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
13: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 13 stopni w Sochaczewie, ciepło, słonecznie. Słońca będzie dużo dzisiaj, a na termometrach w okolicy południa na pewno 22-21 stopni, 22 kreski. Maksymalnie chmury na niebie raczej nie powinny nam towarzyszyć, chociaż mogą się pojawiać. 24 stopnie jutro, do 24 stopni także w niedzielę, sobota z przelotnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień, początek przyszłego tygodnia także może być delikatny, deszczowy, ale potem do 26 stopni, więc też ma być dość ciepło.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Kto wie, może te deszcze to też niezła zapowiedź. Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju. Takie przysłowie ludowe znalazłem na dziś. 6:09, Rockwell za moment Never Let Me Down. W tej godzinie także rozmowa z gościem dnia.

0: let me down.
1: Dokładnie 13 minut minęło od godziny 9. Nie wiem, czy wiecie, ale jak informuje portal tusochaczew.pl, bardzo ciekawy weekend zapowiada się w Sochaczewie także pod kątem tanecznym, bo w najbliższy weekend w Sochaczewie odbędą się dwie ogólnopolskie imprezy, wśród których pojawi się nowość, a za organizacją wydarzeń stoi lokalna szkoła tańca Pasjonat. W hali szkoły podstawowej numer 6 w Sochaczewie 30 maja w sobotę odbędzie się 5. edycja otwartych mistrzostw Mazowsza klas HGFE. Taneczna rywalizacja. No i do tego wszystkiego 31 maja pojawi się nowość. Będziemy mieli okazję po raz pierwszy inaugurować cykl zawodów Puchar Mazowsza. Jest to cykl 6 imprez ligowych, gdzie jest prowadzony ranking dla par sportowych. Tak się składa, że nam przypadło w udziale rozpoczęcie całego tego cyklu i po raz pierwszy Puchar Mazowsza będzie rywalizowany właśnie, rozgrywany właśnie tutaj w Sochaczewie. O tym możecie przeczytać na tusochaczew.pl. 15 sędziów, pełna profeska, niesamowity pokaz tańca i warto dopingować tych wszystkich, którzy poddają ocenie swoje taneczne umiejętności. No bo wiecie, my możemy gdzieś tam to skoordynować, ręce i nogi mogą hasać swoim życiem, a tu jednak trzeba wykazać się naprawdę umiejętnościami.
2: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
1: To z pozdrowieniami dla wszystkich tancerzy, tych weselnych, jak i tych profesjonalnych. Oczywiście piersi całuj mnie w Radio Sochaczew. Kwadrans po 9, za moment Felix Jena, później rozmowa z gościem dnia.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A w naszym studiu wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
9: W najbliższym czasie gmina opublikuje na swoim biuletynie informacji publicznej projekt planu ogólnego. To ważny moment.
10: Drodzy Państwo, informuję, że w najbliższym czasie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy zostanie opublikowany projekt planu ogólnego gminy Kampinos. Dokument ten zostanie również przekazany do uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe instytucje oraz organy administracji. Po zakończeniu procesu uzgodnień i dostosowaniu projektu do wszystkich wymaganych wytycznych zostanie ogłoszony termin konsultacji społecznych. Wówczas wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z projektem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i opinie. W związku z tym, że jest to bardzo ważny temat, zachęcam Państwa do śledzenia komunikatów publikowanych przez Urząd Gminy, między innymi Urząd Gminy oraz na stronie BIP i innych nośnikach informacyjnych.
9: Zachęcamy, bo to rzeczywiście dotyczy przyszłości gminy i konkretnych mieszkańców. Kolejny temat to nowe dotacje, jakie pojawiły się w samorządzie. Pozyskaliście dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Na co? Ile?
10: Pani redaktor, szanowni państwo, 8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Sportu w Tarczynie podpisaliśmy umowy w ramach programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. I tak gmina Kampinos otrzyma 15 tysięcy na remont wiaty rekreacyjnej w miejscowości Łazy, 30 tysięcy na budowę wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i w Podkampinosie i 22,5 tysiąca złotych na wzmacnianie działań młodzieży Rady Gminy. Są to kolejne środki, które trafią do naszej gminy i będą służyć mieszkańcom każdego dnia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i rozpatrzenie wniosków dotacyjnych.
9: Za chwilę realizacja, a jeżeli chodzi o realizowane zadania, to w tej chwili między innymi skupiacie się na realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.
10: Dokładnie tak. W maju zostały zrealizowane 3 zadania dotyczące utwardzenia dróg klińcem na terenie gminy. utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Gnatowicach, tak zwana ulica Strażacka o długości ponad 350 metrów, utwardzenie części drogi gminnej w Szczytnie o długości ponad 300 metrów i utwardzenie drogi gminnej w Komorowie o długości ponad 170 metrów. Zakup kruszyw został sfinansowany ze środków funduszy sołeckiego. Sołectwo Stare Gnatowice kwota 23 503,65 zł. Sołectwo Szczytno 31 808,27 zł. I sołectwo Komorów 39 877,86 zł.
9: Przed wami kolejne takie realizacje, ale o tym za chwilę. Natomiast ważna informacja za chwilę powinna się rozpocząć na terenie gminy, związana z budową kanalizacji.
10: Tutaj z kolei 15 maja tego roku został ogłoszony przetarg na budowę trzech nowych odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Część pierwsza postępowania przetargowego obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy, w ramach której zaplanowano wykonanie odcinka sieci w działkach prywatnych w pasie drogi powiatowej oraz w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Łazy. Łączna długość zaprojektowanej sieci wynosi blisko 320 metrów. W ramach zadania przewidziano również wykonanie czterech sztuk przydomowych przepompowni ścieków do budynków mieszkalnych. Część druga zamówienia dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie. Jest to etap pierwszy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami do posesji wynosi ponad 500 metrów. Na terenie objętym niniejszym zamówieniem przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych od 13 budynków mieszkalnych poprzez przydomowe przepompownie ścieków. Część trzecia dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek. Etap pierwszy. Na 26 rok zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 197 metrów wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji zakończonymi przydomowymi przepompowniami. Na ulicy Wilczej, konkretnie chodzi o ulicę Wilczą w miejscowości Kwiatkówek.
9: To kanalizacja, a wyzwaniem dla gminy jest też gazyfikacja i za wami ważne spotkanie na ten temat.
10: Takie spotkanie odbyło się w środę w Ochotniczej Straży Pożarnej Wiejcy. Dotyczyło ono mieszkańców Wiejcy, Kampinosu i Kampinosu A. Tutaj konkretnie chodzi o posesję znajdujące się wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 580 od miejscowości Kampinos do granicy gminy w stronę Wiejcy. Podczas tego spotkania przedstawiciele Entry omówili szczegóły dotyczące możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych. Ja zachęcam te osoby, które jeszcze o tym nie wiedziały albo nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, do zadawania ewentualnych pytań w Urzędzie Gminy albo bezpośrednio w firmie Entry Polska.
9: Omawiając wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy, nie sposób pominąć 30-lecia Stowarzyszenia Towarzystwa Kampinoskiego.
10: Uczestniczyłem w obchodach 30-lecia działalności Stowarzyszenia Towarzystwo Kampinoskie. Jest to organizacja, która od trzech dekad aktywnie działa na rzecz naszej lokalnej społeczności, pielęgnuje historię i tradycje regionu oraz integruje mieszkańców naszej gminy. To dzięki między innymi ich zaangażowaniu wielu wspaniałych osób Kampinos pozostaje miejscem, w którym pamięta się o korzeniach, dba o lokalną tożsamość i wspólnie buduje przyszłość naszej małej ojczyzny. Dziękuję wszystkim członkom, działaczom i sympatykom Towarzystwa Kampinoskiego za pasję, społeczne zaangażowanie i serce wkładane w codzienną działalność. Życzę oczywiście kolejnych lat pełnych sukcesów, nowych inicjatyw, energii do działania oraz nieustającej życzliwości i wsparcia mieszkańców.
9: A za chwilę będzie też miał pan okazję złożyć życzenia wszystkim dzieciom. Przed wami gminne obchody Dnia Dziecka.
10: Tutaj ważne, że nie obchodzimy Dnia Dziecka gminnego 1 czerwca, tylko o jeden dzień wcześniej, 31 maja w niedzielę. Impreza jest zaplanowana w godzinach 13-17. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców i ich rodzin. Uczestnicy znajdą strefę warsztatów artystycznych i ekologicznych. Będzie okazja poznać zasady sportu walki z trenerem judo. Odbędą się przedstawienia teatralne, w tym ciekawostka. Po raz drugi z rzędu wystąpi teatr Dla dzieci wystąpi Teatr Nauczycieli z Kampinoskiej Szkoły. Nie zabraknie również dmuchańców, waty cukrowej, baniek mydlanych w formacie XXL. Będzie na pewno ciekawie i nie może Państwa tam zabraknąć.
9: Zapraszamy zatem serdecznie, a zapraszał przede wszystkim wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę.
10: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: kwadrans do godziny 10. Moi drodzy, ważne informacje płyną z portalu tusohaczew.pl i to jest coś niesamowitego i muszę się tą sprawą z wami podzielić. Na placu Kościuszki pojawi się wkrótce koci pomnik, który upamiętni Bonifacego, starszego przyjaciela rozbrykanego kota Filemona, znanego z wieczorynki. Obie postacie wykreował Marek Neyman, który przez wiele lat mieszkał w Sochaczewie, a dziś wiedzie żywot w pobliskiej miejscowości. No i ja, podobnie jak nasza słuchaczka, zastanawiam się nad jedną prostą sprawą.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tych kotów na placu Kościuszki. One powinny być obydwa, bo jeden to by było bardzo smutno.
0: Wnioskujemy zatem o sochaczewskie referendum. Koty powinny być dwa. Poza tym każdy miłośnik czworonogów wie, że w grupie, w drużynie i w parce raźniej.

0: Tila, w To Chyba Miłość jest 6 minut przed godziną 10. Bebereksa za momencik New Religion u nas. No i oczywiście konkurs po godzinie 10 przytrafi się, jeśli chcielibyście zgarnąć bilety na nadchodzący półfinał Ekstraligi Mistrzostw Polski, drużynowych Mistrzostw Polski w rugby, to warto nas słuchać. Będzie taka okazja po pełnej godzinie o 10 wiadomości.
1: Radio Sochaczew, na dzień dobry.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: Punktualnie o 10:00 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
11: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
12: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
11: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Dwa lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
14: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
13: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
15: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
13: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalinet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
19: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
18: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
19: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce, nie wiem.
18: To spotkanie dopiero jutro. Z francuskim turniejem za to pożegnała się Magdalena Frank, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51. minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w 5-letniej historii tych rozgrywek aż 3-krotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17. etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 innych zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki klubowe. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Jeżeli na żywo będziecie chcieli wspierać naszych rugbystów w sobotnim półfinale, pierwszym z dwóch półfinałowych meczów, które rozegramy z Energa Ogniwem Sopot, to szansa na bilety w Radiu Sochaczew w tej godzinie. Poza tym The Strangers, będzie Ariana Grande, Reni Yoshi z Zakręconą, więc najlepsza muzyka, ta zagraniczna i polska, oczywiście na dobry dzień i dobry czwarteczek w Radiu Sochaczew. 5 po 10, lecimy!
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: Moi drodzy, 20 minut minęło od godziny 10. Szybciutki konkurs. Kto chciałby zgarnąć podwójne zaproszenie na pierwszy z dwóch meczów półfinałowych Ekstraligi Rugby? Orlen Orkan Sochaczew, Energa Ogniwo Sopot. Ten mecz 30 maja w sobotę o godzinie 18 na słynnej sochaczewskiej Marakanie, która zapłonie od dopingu, od głośnych gardeł, które dopingować będą naszą drużynę. 46 863 22 22. To numer telefonu do nas. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, podwójne zaproszenie na to spotkanie, no to macie teraz taką okazję. Pytanie będzie dotyczyło osiągnięć Orlen Orkana Sochaczew. Nie będzie trudne, ale obiecuję, że nagroda zacna i warta wysiłku, no bo w końcu bilety na, no być może najprawdopodobniej ostatni mecz domowy naszych rugbystów przed własną publicznością chyba już nie zagrają, bo rewanż w Sopocie, finał najprawdopodobniej w Siedlcach. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
1: Kuba.
0: Kuba, pytanie konkursowe jest takie. Ile złotych medali ma na swoim koncie Orlen Orkan Sochaczew, czyli mistrzostw Ekstraligi?
1: Dwa.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Kogo bierzesz na mecz? Z kim pójdziesz?
1: Z tatą.
0: Jak ma tata na imię?
1: Maciek.
0: No to tacie, Maćkowi fajny prezent zafundowałeś, co?
1: Tak.
0: Dobrze, to gorące pozdrowienia dla was. Kogo jeszcze chciałbyś pozdrowić poza tatą w Radiu Sochaczew?
1: Wszystkich kibiców Orkana.
0: No to kibice, szykujcie się, ćwiczcie gardła, żeby doping był mocny w sobotę. Proszę cię, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy sobie poza anteną, jak odebrać bilety. Wielkie gratulacje i fajnie, że zadzwoniłeś do nas.
2: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama. Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Jeśli myślicie o jedzeniu, to jesteście w dobrym miejscu. Pasza Kebab Wójtówka 2D poleca się, a kebab wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Słowo kebab oznacza w języku perskim pieczone mięso, choć tradycja opiekania mięsa w tamtym regionie ma setki lat. Popularny na całym świecie kebab w bułce, czyli doner kebab, powstał w Berlinie, a dziś możemy zachwycać się smakiem Pasza Kebab Special Boxa z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. W zestawie oczywiście suróweczka, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru, a także napój. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Radio Sochaczew. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 10 minut do godziny 11, ależ przytulany taniec, moi drodzy. Foreigner, I wanna know what love is. Takie rzeczy w Radiu Sochaczew. Nie wiem, czy Foreigner będzie występował w najbliższym czasie w naszej okolicy, ale jeżeli miałbym wam coś polecić, to na horyzoncie 13 czerwca Dni Błonia i w amfiteatrze w Centrum Kultury wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kamil Bednarek czy Michał Szczygieł. I w sumie to też jest niezła propozycja na być może kolejne męskie granie, jeśli mielibyśmy eksperymentować z męskimi głosami. Kto wie, niczego nie podpowiadam. Natomiast na horyzoncie też atrakcje związane między innymi ze Świętem Straży Pożarnej. Tak wam powiem, taką ciekawostkę redakcyjną. Moje redakcyjne koleżanki mają wielką słabość do mundurów i do strażaków, więc jeżeli chcielibyście coś załatwić w Radiu Sochaczew redakcyjnie i chcielibyście przyjść do nas, to najlepiej właśnie w mundurze strażaka. Wtedy będzie najlepiej.
1: Radio Sochaczew.
0: Elektryczne gitary. Koniec. 10 minut do godziny 11. Wiadomości na horyzoncie. Te lokalne, te z kraju i ze świata oczywiście u nas.

0: autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
8: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
16: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach już działa, za nami oficjalne otwarcie inwestycji. W tym serwisie zapraszamy na powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sochaczewie, to już w sobotę. Będzie też zaproszenie do obejrzenia wystawy makiet kolejowych, które pojawią się w wąskotorówce w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach oficjalnie otwarta. Jak mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański, oznacza to koniec problemów ze słabym ciśnieniem wody w kranach. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków KPO. Na miejscu nie zabrakło więc marszałka Adama Struzika.
18: Wartość jest prawie 3,5 miliona złotych. Uzyskanie wyższego ciśnienia służy wszystkim temu, żeby zaopatrzyć mieszkańców gminy Brochów w wodę. Nie da się żyć bez wody, więc jest to oczywista inwestycja niezbędna dla takich elementarnych potrzeb życiowych. Generalnie nam powierzono zarządzanie tymi środkami z Krajowego Programu Odbudowy w sumie ponad 250 milionów złotych i kilkadziesiąt naszych gmin realizuje w ramach KPO właśnie tego typu projekt.
17: Stacja podwyższania ciśnienia wody w Tułowicach składa się z dwóch zbiorników z wodą i budynku, w którym znajdują się specjalistyczne pompy i urządzenia, magazyny i agregat prądotwórczy.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: W najbliższą sobotę w Sochaczewie odbędą się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Tradycyjnie zaproszeni na to wydarzenie są wszyscy mieszkańcy.
10: Obchody rozpoczną się o godzinie 10:40 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą sochaczewskich strażaków oraz przemarszu pod oddziałów spod strażnicy na ulicy Staszica do kościoła przy parafii świętego Wawrzyńca, gdzie o godzinie 11:00 zostanie odprawiona msza święta w intencji strażaków. Na czas przemarszu ulica Staszica oraz Warszawska zostaną zamknięte. Po mszy świętej na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczysty apel przy asyście orkiestry dętej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków Straży Pożarnej.
17: Mówiła starszy kapitan Milena Bulwan. W ramach Dnia Dziecka w stylu retro Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza na trzecią już sochaczewską wystawę makiet kolejowych. Będzie ją można oglądać w najbliższy piątek i sobotę od godziny 9:00. O szczegółach kierownik muzeum Łukasz Popowski.
11: Będzie można oglądać wspaniałe makiety modułowe, podobnie jak w roku ubiegłym. Także zachęcamy, aby przyjść i zobaczyć ten wspaniały świat w miniaturze. Obejrzeć przy okazji najdłuższą stacjonarną wąskotorową makietę w Polsce, Sochaczewska Kolej Dojazdowa, która tutaj, jak już nazwa wskazuje, przenosi w realia modelarskie Sochaczewską Kolej Dojazdową, naszą kolej wąskotorową w okresie przedmuzealnym i zachęcamy, żeby obejrzeć też inne makiety w trakcie tych dwóch dni, kiedy będzie trwało wydarzenie.
17: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
19: Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
20: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
19: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
21: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
19: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniachowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
22: Baba to miejsce, właśnie gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
19: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwiema gwiazdkami.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: A w pogodzie wiecznie i trochę chmury mamy w tym momencie. 17 stopni na termometrze. A wiatr towarzyszy nam z północnego zachodu. No i co by tu nie mówić, daje nam się we znaki. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach, bez opadów, przynajmniej jak na razie, zarówno dziś, jak i jutro, a co w weekend, o tym powiemy później.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 6 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, polecamy się 28 maja w czwartek. Augustyn, Jaromir i Just obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. A dziś w świętach nietypowych między innymi Światowy Dzień Hamburgera. No to smacznego wszystkim. Tomek Marciniak, cześć, dzień dobry.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty, no momenty to dopiero będą w najbliższą sobotę podczas pierwszego meczu półfinałowego Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochaczew gra z drużyną z Sopotu. Ogniwo jest zawsze silne i zawsze niewygodne dla naszych rugbistów, ale to jest dwumecz i tutaj cały czas będą na pewno do ostatniej minuty ważyły się losy awansu do finału. O tym spotkaniu już teraz Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
1: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy playoff. To zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek. No i mamy creme de la creme tej fazy playoff, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew, audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. W naszym studiu już jest obecna pani Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
17: Gościem audycji jest Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich naszych słuchaczy.
17: W najbliższą niedzielę bardzo ważne wydarzenie, ważna impreza organizowana przez Urząd Miasta w Sochaczewie, skierowana przede wszystkim do dzieci, ale tak naprawdę do całych rodzin. Oczywiście mowa o miejskich obchodach Dnia Dziecka, które tradycyjnie będą miały miejsce na terenie Parku Garbolewskiego.
18: Pięknie pani redaktor zapowiedziała, ja tylko mogę przyklasnąć. Oczywiście dbając o wszystkich naszych mieszkańców, pan burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak, jak co roku od wielu lat, to jest tradycją, zaprasza i w tym roku do Parku Garbolewskiego, znane miejsce, lubiane przez sochaczewian, na obchody Miejskiego Dnia Dziecka. Te obchody rozpoczną się o godzinie 14 i trwać będą do godziny 18, a może nawet chwilę po 18. Mam nadzieję, że się z tymi wszystkimi atrakcjami pomieścimy, bo będzie ich bez liku, tych atrakcji. Oczywiście takie wydarzenie nie mogłoby się obyć bez udziału dzieci, a więc na scenie plenerowej będziecie państwo mogli oglądać, a w zasadzie podziwiać występy naszych najmłodszych artystów. Będą to dzieci z miejskich szkół i przedszkoli i mają naprawdę, jak tutaj patrzyłam, program bardzo, bardzo bogaty i ciekawy, więc na pewno państwo znajdziecie coś dla siebie, a w szczególności zapraszamy na te godziny waszych dzieciaczków z rodzin, sąsiadów, bo będziemy publikować informacje, o której godzinie, która szkoła czy przedszkole występuje. Oprócz tego pojawi się na naszej scenie iluzjonista, na którego dzieci czekają i też informacja, o której godzinie iluzjonista będzie, podamy to na naszym portalu. Będziecie państwo z dziećmi mogli również udział wziąć w przedstawieniu. Przedstawienie oczywiście będzie dla dzieci, a dotyczyło ono będzie uzależnienia od telefonów, czyli tak bardzo aktualnego tematu. Będą na scenie konkursy z nagrodami ufundowanymi przez naszych partnerów, przez firmy lokalne, które się będą na placu wystawiać. No a dla dzieci moc atrakcji, zabawki wielkogabarytowe, dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskopku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzęta, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw. Oczywiście również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich, tak jak powiedziałam, wielkogabarytowych zabawek. A dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. To są takie zabawki dla troszeczkę starszych dzieci, natomiast dla tych maluchów mamy przygotowaną strefę bobasa, miejsce dla najmłodszych. Będzie kilka stanowisk, co najmniej 4, być może więcej, gdzie tutaj rodzice z tymi najmłodszymi pociechami będą sobie mogli pobawić się, będą sobie mogli odpocząć, usiąść na trawce czy na matach porozkładanych i relaksować się wspólnie z nimi w tej strefie. Dodatkowo, proszę Państwa, no, nie wymienię wszystkich tych stref, ale będziemy mieli tutaj olbrzymią strefę Klockolandii, klocki konstrukcyjne, drewniane, będzie strefa Majsterkowicza, będą olbrzymie bańki XXL dla dzieci, będzie strefa konstruktora, strefa plastyczno-artystyczna z 3 animatorami, będzie malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, robienie gniotków, kolorowe warkoczyki, piasek kinetyczny, będzie skręcanie balonów zwierzaków, ale te formy, o których ja tutaj mówię w tej strefie artystyczno-plastycznej, przygotowanej przez miasto, również będą się częściowo powielały w innych strefach przygotowanych przez naszych partnerów, bo oni też właśnie tego typu atrakcje przygotowali dla dzieci. Będzie strefa muzyczna z instrumentami muzycznymi, będą bezpieczne pojazdy, czyli będą quady na 4 kółkach, będą nasze lokalne Fiaty, czyli samochody, które będzie można również oglądać. Będzie strefa ze zwierzętami. Będą alpaki, będzie kucyk, może będzie osiołek, to wszystko będzie zależało od kondycji zwierząt w tym dniu i w tej strefie właśnie zwierząt będzie jeszcze taka strefa ekologiczna, będą warsztaty dla dzieci przygotowane, z których podczas tych warsztatów dzieci będą mogły z elementów właśnie takich odpadowych albo uzyskanych z recyklingu tworzyć różnego rodzaju rzeczy. To będą jakieś obrazki dla rodziców, to będą jakieś bransoletki, będą mogły sobie coś kolorować, więc różne aktywności w tej strefie, przy tej strefie zwierzęcej, w tej strefie ekologicznej będą się znajdowały. No i oczywiście podczas takiego ważnego wydarzenia nie może zabraknąć stoisk naszych organizacji pozarządowych, partnerów trzeciego sektora, którzy są jakby takim dodatkowym krwiobiegiem miasta. To są ludzie, którzy mają dużo pomysłów, dużo aktywności. Oni wnoszą taką energię w życie miejskie i właśnie oni będą się prezentować. Będą to organizacje o profilu sportowym, kulturalnym i społecznym. Oni tutaj są w takiej specjalnej roli, prezentują swoją działalność po to, żeby pokazać i zachęcić Państwa, że być może ktoś, kto jeszcze czy swojego dziecka nie zapisał albo nie wie, na jakich zasadach funkcjonują poszczególne organizacje, będzie miał okazję zapoznać się, porozmawiać, dopytać się, więc to będzie taka dodatkowa okazja, aby w jednym miejscu spotkać się, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się więcej. Oprócz tego, tak jak co roku, będą dla naszych mieszkańców wystawiały się nasze miejskie instytucje, czyli Schaczewskie Centrum Kultury. Oprócz tej strefy scenicznej, za którą będzie odpowiadał, to też będzie miał taką swoją mniejszą strefę. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Schaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Usług Społecznych czy Klub Seniora. Oczywiście już nie wymieniam innych atrakcji dodatkowych dla dzieci, ale może o jednej powiem. Lemoniadzie i pysznych, zdrowych ciasteczkach, które również będą rozdawane do degustacji wśród przybyłych dzieciaków.
19: Tu miała Pani dobry pomysł, bo oczywiście coś do brzuszka zawsze działa magnetycznie. Dzień Dziecka w Parku Gerbolewskiego jest wyjątkowo przyjemny również z uwagi na obecność przyrody, dających cień drzew. Tam kilka tysięcy osób zdecydowanie każdego roku jest w stanie z przyjemnością pospacerować i korzystać z tych wszystkich atrakcji.
18: Tak, i wierzymy, że i w tym roku również tak będzie i
19: Cienia. Dobrze, już musimy kończyć. Natomiast jeszcze dosłownie, w dwóch słowach. To 31 maja, a 30 maja dwa wydarzenia natury już sportowej, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka i zawody karate.
18: Tak, jedne i drugie bliskie mojemu sercu. Jedne będą odbywały się na terenie
19: Zalewu Boryszewie.
18: Tak, w Boryszewie z okazji Dnia Dziecka, natomiast drugie zawody organizowane przez Klub Karate Sochaczew, Karate Klub Sochaczew, wyjątkowe, ponieważ w tym roku klub obchodzi swoje 10-lecie i też bardzo serdecznie zapraszam. Cała uroczystość, całe spotkanie i zawody klubowe będą się odbywały od godziny 10, a potem będą takie rodzinne zawody, bo właśnie w tym okresie sensei Łukasz Klimczewski dba o to, żeby nie tylko dzieci rywalizowały na matach, ale również, żeby rodzice pokazali swoje umiejętności w takich rodzinnych zawodach, również po zawodach tych oficjalnych, sportowych będą się odbywały zawody rodzinne.
19: Kropka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę, za tę wizytę. Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, była z nami.
18: Dziękuję.
20: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
21: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu województwa mazowieckiego.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od 12, a to jest idealny moment, żeby wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No i patrzymy, co dzisiaj można wrzucić na ruszt. Na pierwsze danie, czyli zupka. Dziś, no, taka powiedziałbym syta, bo wiemy, będzie grana grochóweczka. A na drugie coś po węgiersku, czyli placek po węgiersku. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Zbliżamy się do 12 wiadomości, a w nich o trwającej zbiórce na rzecz rodziny poszkodowanej w niedzielnym pożarze. Przypomnijmy, ucierpiała rodzina popularnego Mariusza Wiciaka, Kiciusia z ulicy Głogowej i o tym między innymi powiemy już za chwilę w wiadomościach, które przygotowała dla Was Jowita Leszczyńska.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
7: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Gmina Młodzieżyn pozyskała środki na realizację dwóch zadań, zakup wozu strażackiego i remont drogi. W tym serwisie o zbiórce na rzecz rodziny poszkodowanej w niedzielnym pożarze. Będzie też zaproszenie na Dzień Dziecka do Telesina. Będą darmowe słodkości, występy i wesołe miasteczko. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Wójt gminy Młodzieżyn Monika Pietrzyk wraz ze skarbnikiem gminy Małgorzatą Zawadzką podpisały umowę o dofinansowanie z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Do gminy trafią środki z dwóch programów.
12: Pierwsze dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjny 23 w miejscowości Justynów w gminie Młodzieżyn. I to jest droga, która nam poprawi możliwość dojazdu do posesji, do pól. To jest droga, która też jest drogą łączącą dwie wsi. się. Zaś drugie dofinansowanie otrzymaliśmy na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, na zakup samochodu średniego. Samochód ten jest bardzo potrzebny, ponieważ umożliwi tej jednostce, która w tym roku weszła do KSRG, prowadzenie działań na terenie nie tylko gminy, ale także całego powiatu. Jednostka długo czekała na ten samochód i cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie.
11: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. I zmieniamy temat. Trwa zbiórka dla rodziny poszkodowanej w niedzielnym pożarze przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. W wyniku pożaru spłonął dobytek byłego prezesa i zawodnika Bzury Chodaków Mariusza Wiciaka. Stowarzyszenia sportowe zachęcają do udziału w zbiórce.
13: Chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim domu. Mariusz dalej jest zawodnikiem Bzury, jak też wspiera ciągle zarząd w działaniach, więc ciągle aktywnie działa dla biało-zielonych. Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku, na wszystkich profilach klubów piłkarskich i nie tylko z Sochaczewa, bo całe środowisko sportowe tutaj się zjednoczyło i wszyscy tą zbiórkę udostępnili. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
11: Mówił Kamil Sierota z Bzury Chodaków. Znamy program pikniku organizowanego w Teresinie z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w plenerze. Zaplanowano szereg atrakcji. O szczegółach zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
14: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki i całe rodziny na nasz gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 31 maja w niedzielę na placu rekreacyjnym w Teresinie. W programie jak zwykle mnóstwo atrakcji, wszystkie zabawki dla dzieci, wszystkie atrakcje darmowe. Dodatkowo na scenie pojawią się młodzi, utalentowani artyści Teresińskiego Ośrodka Kultury. Poza tym oczywiście lody, wata cukrowa, gofry, słodkie przekąski, wesołe miasteczko.
11: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
15: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
16: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
15: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Gdzieś to słonko nam teraz się tutaj pokazało, ale tak będzie przez cały dzisiejszy dzień. Będzie się chować, wychodzić, taka trochę zabawa wychowanego. Wiatr cały czas towarzyszy nam z północnego zachodu, ale na termometrach już 16 stopni do 21 pokażą dziś termometry w tym najcieplejszym momencie dnia, czyli gdzieś mniej więcej około 15.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12, a to oznacza, że w Radiu Sochaczew rozpoczynamy program Jeszcze Więcej Muzyki. Skoro tak, no to dajcie głośniej.

0: fajne.
1: 12 po 12 pokazują zegary, a to oznacza, że w Radiu Sochaczew czas i pora na dzisiejszy
2: hit dnia.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Ale w koło jest wesoło i oczywiście perfekt, 19 po 12 na zegarach. Tymczasem teraz powiemy o bardzo ważnych zmianach dla tych, którzy lubią odwiedzać Kampinoski Park Narodowy, wybierając się do granicy czy do miejscowości Roztoka. Więcej szczegółów już teraz rzecznik prasowa Kampinoskiego Parku Narodowego Magdalena Kamińska.
1: Na parkingach w Roztoce i w granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Chodzi o parkometry, a one zaczną działać dokładnie 1 czerwca.
2: Radio Sokaczew. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka i Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
24: Reklama.

Sylwia Grzeszczak i jej latawce. Słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM. Mamy dla was zaproszenia. Dokładnie ma je Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która zaprasza mieszkańców naszego miasta na powiatowe obchody Dnia Strażaka, jakie odbędą się w najbliższą sobotę 30 maja na placu Kościuszki. Początek o 10.30, zbiórka pod strażnicą KPPSP w Sochaczewie przy Staszica 7. Następnie złożone zostaną kwiaty pod tablicą upamiętniającą sochaczewskich strażaków, a po nich wymarsz pod oddziałów spod strażnicy. O 11.00 msza święta w intencji strażaków w kościele parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie, a po niej uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka na placu Kościuszki. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: Formacja Rockset kończy muzycznie 12 w Radiu Słuchaczom. Za chwilę wiadomości, a w nich o zbliżający się turnieju dzikich drużyn w Sochaczewie. Jesteśmy już po losowaniu i o tym między innymi za chwilę opowie Jowita Leszczyńska.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
8: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Powiat zabezpieczył wkład własny na inwestycje. W tym serwisie o losowaniu turnieju dzikich drużyn. Będzie też o corocznych zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Powiat zabezpieczył wkład własny, do którego pieniądze dołożyły także miasto i gmina Sochaczew. Obecnie samorząd powiatowy czeka na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, mówi starosta Jolanta Gonta.
9: Wystąpiliśmy o tak zwaną rezerwę, która wynosi około 16 milionów, bo to jest połowa tego, co ma być w zakresie inwestycji. Od razu powiem, że łącznie to by było ponad 30 parę milionów, bo 16 rezerw. 10 powiat zabezpieczył z własnych środków i po 3 gmina Sochaczew i gmina miasto Sochaczew. Gdyby się udało te środki pozyskać, właśnie czekamy na rozstrzygnięcie, powinno nastąpić w najbliższym czasie, jeśli chodzi o rezerwę, to jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na pierwszy etap, na tą część mostową, bo jeszcze mamy kwestię dróg dojazdowych, ale to już są kolejne duże, następne pieniądze.
8: Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, starostwo ogłosi przetarg jeszcze w tym roku.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Za nami coroczne losowanie turnieju dzikich drużyn w Sochaczewie. Piłkarskie wydarzenie organizowane jest od 24 lat z inicjatywy posła Macieja Małeckiego i Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Co ciekawe, w rozgrywkach chętnie biorą udział nie tylko dzieci, ale także dorośli amatorzy piłki. Rozmawiał z nimi Jakub Skumiał.
10: Startujemy w kategorii Open, drużyna jest KS Czyste. Startujemy drugi raz, no liczymy na fajną zabawę, no i super turniej, nie?
11: Jest jakaś taktyka, czy nie?
10: No, z taktyką różnie, jesteśmy amatorami, ale staramy się jakoś wyjść z twarzą, także no może nie laga, ale po dużo podań i do przodu.
11: Ale czy wygracie ogólnie między sobą w piłkę tak w tygodniu, w weekendy, czy to jest taka tylko i wyłącznie rekreacja na ten turniej?
10: Nie, gramy troszeczkę tak amatorsko, ale gramy w miejscowości, tak jak sama nazwa mówi, Czyste, także no jakoś nam tam idzie. No.
11: Czego pan życzy innym zawodnikom i sobie?
10: No, życzę powodzenia, no, także żeby wszystkim się udało, no, ale wygra najlepszy.
8: a turniej dzikich drużyn już w najbliższą sobotę na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Przed nami coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się 30 maja nad zalewem w Boryszewie. Wydarzenie organizuje koło PZW Sochaczew Miasto. Do udziału zaproszone są dzieci z Sochaczewa i okolic wraz z całymi rodzinami. Dziś ostatni dzień zapisów. Jak mówi prezes koła Adam Barański, zawody zawsze wzbudzają wiele emocji wśród dzieci.
12: Pierwsza złowiona ryba podnosi emocje, bo sąsiad, czyli sąsiadka wędkująca już krzyczy, że już złowiona jest ryba obok. Trzeba pomóc, tata, mama czy opiekun, pomóżcie, żebym i ja złowiła. Są to emocje niesamowite. Ta rywalizacja jest już od najmłodszych dzieci.
8: Poza wędkarskimi emocjami na miejscu nie zabraknie też nagród, poczęstunku czy pokazu wozu strażackiego. Szczegóły na Facebooku koła.
5: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Campinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
15: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
14: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Warto pamiętać o regularnym piciu wody. Dzieci i seniorzy nie powinni przebywać długo w pełnym słońcu. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla 2 mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Północ, Karolina Staros.
16: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
14: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie 2 razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
17: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
18: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
19: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
14: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 po 13, jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew po polsku. Hej, teksański, tak zaczynamy. A w tej godzinie jeszcze wrócimy do wątku ekonomicznego, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bogatsi. Jak? O tym już za chwilę. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Tak pozostając jeszcze w tematyce ekonomii, okazuje się, że jesteśmy bogatsi. Tak, tak, słuchajcie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 zł więcej niż w 2024 roku. Mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było jakieś 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.
18: Audycja sponsorowana.
19: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Dorota Matecka, pedagog odpowiadająca za profil psychologiczno-pedagogiczny w liceum ZSKZ w Sochaczewie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Jest z nami również pani Klaudia Naturalna, nauczyciel przedmiotów kosmetyki w liceum w ZSKZ. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Zaczniemy może od tego profilu psychologiczno-pedagogicznego. To brzmi dosyć poważnie. Czy w praktyce oznacza on, że kształcicie przyszłych terapeutów już w wieku 15 lat?
21: Nie, absolutnie nie robimy z nich od razu terapeutów. Dajemy im za to supermoc rozumienia siebie i innych. Ten profil to idealne miejsce dla młodych ludzi, którzy są ciekawi świata, lubią rozmawiać, chcą wiedzieć, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Uczymy empatii, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, a to przyda się w każdym zawodzie.
19: Czym taka klasa różni się od zwykłego profilu humanistycznego czy ogólnego? Czego uczycie oprócz teorii z podręczników?
21: U nas teoria idzie w parze z praktyką. Oprócz tradycyjnych lekcji mamy warsztaty z komunikacji, treningi asertywności, uczymy jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. W klasie drugiej rozpoczynamy działania w terenie. Będziemy organizować wolontariat, pomagać w projektach dla dzieciaków czy seniorów. Będziemy współpracować z instytucjami i placówkami edukacyjnymi typu MOS i MOF. Nasi uczniowie nie tylko czytają o psychologii i pedagogice, oni jej po prostu dotykają.
19: A co uczeń może robić po skończeniu takiego liceum? Czy jedyną drogą są potem studia psychologiczne?
21: Psychologia i pedagogika to tak naprawdę fundament. A te umiejętności otwierają drzwi wszędzie tam, gdzie pracuje się z ludźmi. Nasi absolwenci świetnie odnajdą się w marketingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, mediach, prawie, medycynie i oczywiście w szkolnictwie. Dzisiejszy rynek pracy szuka ludzi z tak zwanymi kompetencjami miękkimi, a my je rozwijamy od pierwszego dnia.
19: Gdyby miała teraz pani przekonać ósmoklasistę, dlaczego powinien wybrać właśnie waszą szkołę, to jak by to pani zrobiła?
21: Jeśli interesuje cię człowiek, jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, a w przyszłości pracować w dynamicznym zawodzie, to miejsce dla ciebie. W naszej klasie nikt nie jest anonimowy. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której rozwijasz skrzydła, zyskujesz pewność siebie i przyjaciół na całe życie.
19: Gdybyśmy teraz miały już zamknąć profil psychologiczno-pedagogiczny, to jak na koniec zamknęłaby pani ideę lub w jednym zdaniu? Jak by ono brzmiało?
21: Nasz profil to nie tylko nauka do matury. To najlepsza instrukcja obsługi drugiego człowieka i samego siebie. Jako młody uczeń może dostać na start w dorosłość.
19: Przed chwilą było o pięknie wewnętrznym, a teraz przechodzimy już do piękna zewnętrznego. Pani Klaudia opowie nam, jak zadbać o siebie. Dlaczego warto wybrać kierunek kosmetyczny w ZSKZ w Sochaczewie?
22: Kierunek kosmetyczny to przede wszystkim połączenie pasji, kreatywności i bardzo praktycznego zawodu. W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się konkretnych umiejętności, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Pokazujemy nowoczesne zabiegi, uczymy pracy z klientem, pielęgnacji skóry, podstaw wizażu czy kosmetyki pielęgnacyjnej. To kierunek przede wszystkim dla osób, które lubią kontakt z ludźmi i chcą rozwijać się w branży beauty, która cały czas bardzo dynamicznie się rozwija.
19: Czego uczniowie uczą się na zajęciach zawodowych?
22: Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na praktykę. Uczniowie uczą się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i dłoni, poznają podstawy kosmetologii, anatomii skóry, higieny pracy oraz obsługi klienta. Dużo czasu poświęcamy także nowoczesnym trendom w kosmetyce, bo chcemy, żeby młodzież znała aktualne standardy branży. Ważne jest dla nas również budowanie pewności siebie i profesjonalnego podejścia do klienta.
19: Czy po takim kierunku młodzież ma dobre perspektywy zawodowe?
22: Zdecydowanie tak. Branża kosmetyczna cały czas się rozwija i zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów jest naprawdę duże. Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły mogą pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, spa czy rozwijać własną działalność gospodarczą. To także świetna baza do dalszej nauki, na przykład w szkołach policealnych lub na studiach związanych z kosmetologią.
19: Co najbardziej lubi pani w pracy z młodzieżą na kierunku kosmetycznym?
22: Najbardziej lubię obserwować, jak uczniowie rozwijają swoje umiejętności i z czasem nabierają pewności siebie. Wiele osób przychodzi do szkoły z zainteresowaniem kosmetyką, ale dopiero tutaj odkrywają, że mogą naprawdę dobrze odnaleźć się w tym zawodzie. Bardzo cenię także kreatywność młodzieży i to, że chętnie poznają nowe techniki oraz trendy.
19: Co powiedziałaby Pani osobom, które zastanawiają się nad wyborem tego kierunku?
22: Powiedziałabym, żeby się nie bały rozwijać swoich zainteresowań. Jeżeli ktoś interesuje się pielęgnacją, makijażem, estetyką i lubi pracę z ludźmi, to kierunek kosmetyczny może być świetnym wyborem. To zawód, który daje dużo możliwości rozwoju, a jednocześnie pozwala pracować kreatywnie i pomagać innym czuć się dobrze ze sobą.
19: To jeszcze wrócimy na chwilę do pani Doroty, już tak podsumowując. Do kiedy trwają zapisy i jak, gdzie można znaleźć szczegóły?
21: Wszystkie terminy idą zgodnie z oficjalnym kalendarzem rekrutacji, którą mamy w ZSKZ do 5 czerwca, a szczegółowy krok po kroku oraz opisy naszych kierunków znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły, na Facebooku, Instagramie. Zapraszamy też do odwiedzenia nas osobiście.
19: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Dorota Matecka, pedagog, odpowiedzialna za profil psychologiczno-pedagogiczny w liceum w ZSKZ i pani Klaudia Naturalna, nauczyciel przedmiotów kosmetyki w liceum, również w tej szkole. Bardzo dziękuję.
21: Dziękujemy.
22: Dziękujemy.
0: Była to audycja sponsorowana

0: 19 minut, 14 za 19 minut. Kolejna porcja wiadomości na antenie Radia Sahacze. Tymczasem ważna i dobra informacja teraz dla kierujących. Otóż maksymalne ceny paliw jutro pójdą w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł i 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł 16 groszy. To o 15 groszy mniej niż dziś. Z kolei 13 groszy w dół pójdzie 98 do 6 zł i 73 groszy.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: 3 minuty, 11 od 14, 3 za 3 minuty Jowita Leszczyńska przedstawi najświeższą porcję wiadomości, a w nich o rekordowym zainteresowaniu balem absolwentów w sochaczewskim Chopinie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach oficjalnie otwarta, to na początek. W tym serwisie o rekordowych zapisach na bal absolwenta z okazji stulecia Chopina. Miejsca rozeszły się w 3 dni. Powiemy też o najnowszej wystawie plenerowej na placu Kościuszki. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To był wyjątkowy dzień dla gminy Brochów. W czwartek wójt Piotr Szymański podpisał umowę na dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pozyskane środki pomogą w zakupie wozu dla OSP Przęsławice, remoncie strażnicy OSP Plecewice i remoncie drogi w Tułowicach. Tego samego dnia odbyło się uroczyste otwarcie stacji podnoszenia ciśnienia wody. To inwestycja zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Środki na jej realizację w kwocie ponad 3 milionów złotych w całości pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
12: Marszałek podkreślał, żeby wykończyć inwestycję, żeby inwestycja nas nie wykończyła, ponieważ bardzo krótki czas. Ta inwestycja była w trudnym czasie, bo w listopadzie była wzmianka, że otrzymaliśmy środki, później w grudniu podpisaliśmy umowę, a do 15 maja mieliśmy już odebrane mieć stację podnoszenia ciśnienia właśnie tutaj w Tułowicach. Dlatego też ogromna napinka i sprostaliśmy temu wszystkiemu. Serdecznie dziękuję, bo tu było dużo prac koordynacyjnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że stacja pracuje i z tego będą korzystać oczywiście mieszkańcy i od Tułowic tutaj i Nadwiślanki.
11: Mówił wójt Piotr Szymański. I zmieniamy temat. Wygląda na to, że liczba uczestników obchodów stulecia Liceum Chopina w Sochaczewie i balu absolwenta będzie rekordowa. Dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski nie spodziewał się takiej odpowiedzi na uruchomienie stosownej rejestracji.
13: Muszę tutaj przyznać, że totalnie nas zaskoczyli nasi absolwenci, ponieważ w przeciągu 3 dni wszystkie miejsca, którymi dysponowaliśmy na bal, zostały zarezerwowane. Mogę tylko powiedzieć, że udało nam się jeszcze zwiększyć pulę miejsc na zabawę Bal Absolwenta o 130 osób. Będą uruchomione dodatkowe sale boczne w domu weselnym Magnat. No i tutaj moja prośba, że jeżeli ktokolwiek chce jeszcze skorzystać i wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, niech wejdzie na stronę internetową. Znowu jest formularz do wypełnienia i te 130 miejsc jeszcze jest do dyspozycji.
11: Oznacza to, że w balu weźmie udział ponad 500 osób. Całe wydarzenie będzie miało miejsce 10 października.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Zachęcamy do obejrzenia nowej wystawy plenerowej na Placu Kościuszki. Jest ona poświęcona 500. rocznicy włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. eksponaty i materiały pochodzące ze zbiorów naszego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. To świetna okazja, aby bliżej poznać historię regionu i odkryć ciekawe wydarzenia sprzed wieków.
14: Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
15: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
14: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słonecznie, ale te chmury dziś cały czas krążą. 19 stopni na termometrach, do 21 dziś dojdzie temperatura w Sochaczewie i okolicach. Wiatr przybrał na sile cały czas, towarzyszy nam z północnego zachodu. O tym, co w nocy, o tym, co jutro, powiemy tradycyjnie za godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. Zaczyna Sandra, a w kolejce m.in. formacja Kombi czeka. My czekamy też na naszego gościa. Będziemy też zaglądać do kroniki kryminalnej. Tomek Marciniak, witam.

0: 12 po 14 już na zegarach, a ja tak sobie pomyślałem, że skoro dużymi krokami zbliżają się wakacje, no to czemu by na przykład do Term Uniejów nie wybrać się? Takie podwójne zaproszenie mam teraz dla Was. To jest zaproszenie, które dotyczy pobytu w termach przez 3 godziny. 3 godziny za darmożkę. 863-22-22 to jest telefon do Radia Sochaczew. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Beata.
0: Beata? Beata dzwoni do nas. A z kim chcesz, Beato, powiedz, pojechać na te termy?
1: Jak wygram, to na pewno ktoś się znajdzie. Na razie trzeba wygrać.
0: Na razie trzeba wygrać. No dobrze, powiem Ci tak. Wygrywasz te bilety. One są już Twoje. Coś nam tam przerywa na linii, ale słyszałem okrzyk radości. Możesz to powtórzyć? No... Coś słyszeliśmy, ale jednak cały czas jest coś tam na połączeniu nie tak. Tak czy inaczej, gratuluję Ci. Podwójna wyjściówka jest Twoja. Nie rozłączaj się ze mną. Zaraz dowiesz się, jak możesz ją odebrać. Jak to kombi śpiewa Beata. Może sobie teraz zanucić, sen się spełnił, podwójne zaproszenie do Term Uniejów na 3 godziny jest już jej, ale takich zaproszeń będziemy jeszcze kilka mieli, słuchajcie nas uważnie. To było.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze audycja Jak gadać, żeby się dogadać, czyli Monika Figut i jej gość. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją.

0: agencji o najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
13: Reklama.
14: Jak gadać, żeby się dogadać? Audycja o porozumieniu bez przemocy. Zapraszają Monika Figut i Agnieszka Ryczkowska-Przywoźny.
15: Dzień dobry, Agnieszko.
16: Dzień dobry.
15: Zdążyłam się tylko dowiedzieć, że przybywasz dziś z przywództwem w rodzicielstwie. Dobrze mówię? Czy z przywódczymi rodzicami? Nie.
16: No, to dobre pytanie, tak? Chodzi bardziej o to, jak dzisiaj współcześni rodzice radzą sobie w takim przewodzeniu dziecku. Dlatego, że w minionej epoce, że tak powiem, to przywództwo rodzicielskie bardzo mocno było oparte na takim autorytecie pod partym siłą, czyli w zasadzie ten autorytet wynikał z samego faktu, że ja jestem matką, ja jestem ojcem, ja jestem nauczycielem, więc ten autorytet był bardzo wzmocniony też tym całym systemem takiego autorytarnego wychowania opartego na karach, czy też na takich no, przemocowych, czy siłowych rozwiązaniach. I to był bardzo często taki niekwestionowany autorytet. Ponieważ wiemy, że to jakoś nie służyło za bardzo dzieciom już współcześnie, więc no, dzisiejsi rodzice są na etapie zmiany tego podejścia, z tego autorytarnego na bardziej takie podejście, w którym uwzględniamy potrzeby dziecka, włączamy dziecko też w różne procesy decyzyjne i tak dalej, i tak dalej.
15: Dajemy dziecku głos. To tak a propos tego, że dzieci i ryby głosu nie mają dawnego.
16: Właśnie, zaczynamy dzieci włączać w ten cały proces wychowania. Tu sobie można w ogóle zadać pytanie, do czego zmierza wychowanie, tak? I co to w ogóle jest ten proces wychowania. I tu się pojawia też pytanie, no to na czym w dzisiejszych czasach rodzice budują to swoje przywództwo i budują swój autorytet? Bo niewątpliwie dzieci, niezależnie od tego, czy mają rok, dwa, trzy, dziesięć, czy siedemnaście, potrzebują tego rodzica jako, tego rodzicielskiego przywództwa, przewodzenia. Dlaczego potrzebują? No chociażby dlatego, że niezależnie od tego, ile kompetencji dziecko by nie miało w zależności od swojego wieku, to na pewno nie ma doświadczenia, które ma dorosły. I chociażby z tego punktu widzenia dzieci tego przywództwa dorosłych potrzebują. Poza tym
15: to jest też poczucie bezpieczeństwa.
16: No, wyjęłaś mi to z ust, że dokładnie to, że my dziecku przewodzimy, to jest też budowanie jego poczucia bezpieczeństwa, jakiejś stabilności. Dokładnie. Natomiast właśnie pytanie jest, no to jak my mamy tym dzieciom przewodzić? Dlatego, że naprawdę trzeba sobie pogratulować, jeśli jest się rodzicem, który odchodzi od tego autorytarnego systemu wychowania i próbuje nowych ścieżek. No ale wiadomo, że jak próbujemy czegoś nowego, no to łatwo wpaść w jakiś dołek, czy jakaś tam ścieżka może nas wywieźć na manowce. I ja też ze swoich obserwacji widzę, że czasem rodzice są trochę zagubieni w tym przywództwie, czyli trochę boją się być rodzicami, bo na przykład boją się, że będą przemocowi wobec dziecka.
15: Że dziecko się obrazi.
16: Że dziecko nie będzie ich lubiło, że się właśnie obrazi, tak? I tu jest dużo takich strachów, żeby stanąć odważnie do tej roli rodzica. W związku z tym rodzice, to jest fajne, kiedy włączamy dziecko w proces decyzyjny, no ale zwracajmy uwagę, ile to dziecko ma lat i na ile ono jest gotowe w ten proces decyzyjny wejść. W związku z tym, jeżeli to jest dziecko, powiedzmy, do trzeciego roku życia, to umówmy się, takie dziecko przede wszystkim potrzebuje naszej...
15: Przywódcy,
16: tak, ale takiego uważnego towarzysza. Tak? Już od trzeciego roku życia to przywództwo zmienia się bardziej na takie przywództwo, ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Ja, rodzic, wiem. I nie dlatego, że jestem rodzicem, tylko dlatego, że cię znam. Tylko dlatego, że ci się przyglądam. Tylko dlatego, że z uważnością obserwuję, co będzie dla ciebie dobre. I to jest klucz tego, ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Ale to jest bardzo ważne, żeby przynajmniej do tego nastoletniego okresu rodzic nie bał się decydować. Rodzic nie bał się mówić, ja uważam, że już powinniśmy wyjść z placu zabaw. Umówiliśmy się na pół godziny minęło. I oczywiście dzieci będą tutaj próbowały przeforsować, no bo zabieramy im dobrą zabawę, tak? Więc dzieci mogą być niezadowolone. I rolą rodzica jest wtedy znieść to niezadowolenie. Rolą rodzica jest wtedy powiedzenie, dobrze, ale ja chcę już kończyć, bo jestem głodna, bo jestem zmęczona, bo mam jeszcze dużo pracy, tak? I potrzebuję, żebyśmy już poszli. I to jest ta różnica, kiedy ja jestem tym przywódcą, używając języka osobistego, czyli mówię o sobie, o rodzicu, czego ja potrzebuję, niż jak ja dam jeszcze 10, 15, 20, czy kolejne pół godziny dziecku na placu zabaw, ale naciągnę sobie tą strunę mojej wytrzymałości jako rodzica do tego stopnia, że w końcu wyjdziemy z tego placu zabaw, ale na zasadzie nie słuchasz się mnie, jesteś niegrzeczny czy niegrzeczna, więcej nie pójdziemy na plac zabaw.
15: Czyli gniew czy też rozżalenie przeniesiemy na dziecko.
16: Tak, dlatego że wtedy tak naprawdę naruszamy integralność naszego dziecka, kiedy zaczynamy je w jakiś sposób oceniać, tak? Przy nastolatkach to przywództwo na pewno się już zmienia, bo tam wchodzimy bardziej w rolę takiego sparring partnera, tam dajemy to szersze pole decyzji dziecku, ale nadal jesteśmy taką osobą, która stawia opór, ale nie robi krzywdy, właśnie jak ten sparring partner. Dlatego ja czasem obserwuję takie niepokojące zjawisko, gdzie rodzic jak gdyby z różnych obaw nie bierze tej rodzicielskiej siły i odpowiedzialności za dziecko. Na przykład mówiąc, ty zdecyduj. Na przykład mamy wybrać szkołę, no to jaką szkołę byś chciał wybrać? Albo mamy jakiś problem i mówimy, jak byś chciał, żebyśmy cię wspierali, tak? I dla dziecka to może być za dużo. Ono może nie być w stanie tego udźwignąć.
15: Ono może nie wiedzieć.
16: Może po prostu nie wiedzieć. I teraz jeśli rodzic jest taki chwiejny też w swoich decyzjach, to trochę jest jak taka falująca zasłonka. O to jest się trudno oprzeć. Natomiast jeżeli rodzic wie, decyduje, ma odwagę stać przy swoich decyzjach, ale tłumacząc też dlaczego, jakie potrzeby rodzica za tym stoją, to trochę jest jak taka ściana, twarda, solidna ściana, o którą dziecko może się oprzeć. Nawet jeśli ta ściana jest, nie wiem, zimna, właśnie strasznie twarda, to nadal stanowi to oparcie. W związku z tym ważne jest takie zachowywanie równowagi między tym, czego chce dziecko, ale też pokazywanie, że ja jako rodzic też mogę czegoś chcieć i że czasami to ja zadecyduję. Mhm. I oczywiście ty, dziecko, masz prawo, żeby ci się to nie podobało, masz prawo się złościć, masz prawo być smutny, ale ja wiem, co jest dla ciebie dobre. I myślę, że warto pamiętać, że to zawsze dorosły ponosi odpowiedzialność za jakość relacji z dzieckiem. I chociażby z tego względu to przywództwo w rodzinie jest bardzo, bardzo ważne, bo na przykład jeśli mamy nastolatków, to rodzice nastolatków potrafią się jak gdyby pozbyć tych rodzicielskich obowiązków i tej rodzicielskiej odpowiedzialności. Na przykład w takiej sytuacji, że oto mój nastolatek nie chce ze mną rozmawiać, zamyka się w pokoju, tracę z nim kontakt, a jak już rozmawiamy, to się ciągle kłócimy. No i taki rodzic mówi, dobrze, to będziesz teraz
15: chodził albo
16: będziesz chodził teraz do psychologa. Mm-hmm. I psycholog ma tam sprawić, żebyś ty ze mną rozmawiał. I oczywiście czasem to jest bardzo cenne, kiedy dajemy dziecku takie wsparcie profesjonalisty, ale warto pamiętać, że profesjonalista nie zastąpi rodzica. Profesjonalista jest od wspierania, nie od zastępowania. W związku z tym, jeśli ja wysyłam dziecko, żeby pracowało nad komunikacją, ale sama jako rodzic nie zastanawiam się, co ja mogę w moim zachowaniu zmienić, jakie ja mam pomysły na to, żeby wyjść naprzeciw temu nastolatkowi, to ja obarczam tego nastolatka całą odpowiedzialnością za to, jak wyglądają nasze relacje. A tego nastolatek, niezależnie od tego, czy ma 15, 16, 18 czy 19 lat, nie jest w stanie udźwignąć. W związku z tym, to, że próbujemy innych ścieżek, super, ale nie przekładajmy, nie wyzbywajmy się naszej roli rodzica, nie wyzbywajmy się pewnego trudu, jaki za tym idzie. A to, co nam może pomóc właśnie w tym braniu tego przewodnictwa, czy mówimy o małych dzieciach, czy mówimy o nastolatkach, to jest właśnie ten język osobisty. To jest mówienie o tym, co jest dla mnie ważne, co ja czuję i czego ja potrzebuję. Więc warto pamiętać, że oczywiście empatyczne odpowiadanie na potrzeby dziecka, empatyczne słuchanie, jak dziecku w danym momencie jest ważne, ale nie zapominajmy, że obok empatycznego rodzica jest jeszcze autentyczne wyrażanie siebie. I tu bardzo mocno trzeba podkreślić to autentyczne wyrażanie siebie. Jeśli my wychowujemy nasze dziecko do roli takiej niepowtarzalnej jednostki, która będzie żyła z innymi jednostkami, no to pamiętajmy, że te inne jednostki też są niepowtarzalne. I rodzic może być pierwszą taką niepowtarzalną jednostką, z którą dziecko się zderza i musi jakoś pogodzić to swoje bycie z byciem tego rodzica. I myślę, że to jest tak naprawdę piękna gra, kiedy my się nawzajem poznajemy. Czasem rodzice też mówią, że właśnie jak wychodzimy z tego placu zabaw, to on przeciąga, czy ona przeciąga, czyli testuje moje granice. Tak naprawdę wtedy dziecko mówi coś w stylu, mamo, tato, ja chcę wiedzieć, kim ty jesteś. I dziecku jest tak naprawdę bardzo trudno, ono traci poczucie bezpieczeństwa, kiedy rodzic chowa się za jakąś fasadą. Mm-hmm. Na przykład za fasadą, chcę, żebyśmy wyszli i masz mnie słuchać, bo jestem twoją matką. Dziecko wtedy nie zna swojego rodzica, a ono bardzo chce zobaczyć, co dla jego rodzica jest ważne, kim ten rodzic jest. I możemy to pokazywać właśnie wtedy, kiedy używamy tego języka osobistego, do czego bardzo zachęcam.
15: Dostałyśmy znak, że mamy kończyć, więc musimy kończyć.
16: Jesteśmy grzeczne.
15: Tak, zachęcamy do wsłuchania się we wszystko, co powiedziałaś. Dziękuję ci pięknie za
16: dziękuję
15: dziś.
16: Dziękuję również.
15: I czekam na kolejne spotkanie.
14: Jak gadać, żeby się dogadać? Audycja o porozumieniu bez przemocy.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z

0: zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kino Żercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Apelujemy cały czas o bezpieczeństwo, zarówno dla tych, którzy kierują samochodami, jak i tych, którzy jeżdżą hulajnogami. Jest ich coraz więcej, a wczoraj doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
1: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
0: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego wypadku.

0: 4 do 15 na zegarach, za chwilę wiadomości Jowita Leszczyńska, w nich dobre informacje dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
4: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od dobrych informacji dla Powiatowego Szpitala w Sochaczewie. Rada Powiatu przekaże środki na modernizację kanalizacji. Strażacka do remontu. Gmina Teresin pozyskała na ten cel 300 tysięcy złotych. To nie jedyne dofinansowanie, które trafi do tutejszego samorządu. W tym serwisie zapraszamy też na rodzinne targi pracy w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są dobre informacje dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której samorząd przekaże na modernizację kanalizacji sanitarnej w placówce 2 100 000 zł. Jak już informowaliśmy, szpital od marca zmaga się ze skutkami poważnej awarii.
10: Ta awaria, która bezpośrednio zagrażała budynkowi, a szczególnie temu, gdzie wjeżdżają karetki, ona trwała kilka ładnych dni. Ja tam przyjeżdżałam o różnych porach i tam cały czas trwało przepompowywanie. Były tak zwane szambiarki, non-stop pompowały i przewożone były te ścieki w inne miejsca. Po to tylko, żeby utrzymać działalność szpitala.
9: Mówiła podczas sesji starosta Jolanta Gonta. Konieczność wykonania modernizacji kanalizacji wskazuje dyrektor szpitala Robert Skowronek. Jego pismo w tej sprawie odczytał na sesji wiceprzewodniczący Rady Jan Łopata.
11: Stwierdzono konieczność modernizacji pozostałej części sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie budynku głównego oraz budynku B. Zaniechanie realizacji tego zadania może doprowadzić do niemożliwości uruchomienia ZOL-u. Należy podkreślić, że przedmiotowa kanalizacja sanitarna stanowi element infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
9: Aby zabezpieczyć dotacje dla szpitala, powiat musiał dokonać przesunięć w budżecie.
12: Żeby można było taką dotację przeznaczyć, po prostu niestety musieliśmy zejść z pewnych wydatków i tutaj zmniejszamy plan, po prostu schodzimy z zakupu samochodu ciężarowego, holownika, 500 tysięcy dla powiatowego zarządu dróg i 100 tysięcy samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Tu mamy 600 tysięcy, różnicę dokładamy z własnych środków jeszcze, które są na jako środki z lat poprzednich.
9: Mówiła skarbnik powiatu Teresa Pawelak. I zmieniamy temat. W bibliotece w Teresinie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach kilku programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Teresin skorzystała z 3 dofinansowań. Największe w kwocie 300 tysięcy złotych ma wesprzeć przebudowę ulicy Strażackiej, mówi wójt Marek Olechowski.
13: To jest kontynuacja tej drogi zniszczonej bardzo mocno, kiedy był budowany tunel w Teresinie i droga służyła do objazdu także. A poza tym fajne dwa projekty. Jeden Rady Młodzieżowej, a drugi bardzo potrzebny spółki wodnej.
9: Już tradycyjnie w maju Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza na targi pracy organizowane w formie pikniku z atrakcjami dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek między 14 a 18. Co ważne, mieszkańcy mogą liczyć na obecność wyłącznie bezpośrednich pracodawców. Nie będzie agencji pracy. Wydarzenie odbędzie się na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego. Organizatorzy zapewniają animacje i zabawy, warsztaty i konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefę kreatywną i edukacyjną.
14: Ośmiu amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie Ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słonecznie, z chmurkami, tak cały, mamy taki cały dzień, 20 stopni na termometrach. One będą nam towarzyszyły perspektywy do końca dzisiejszego dnia. Słońce zajdzie za horyzont o 20:45 w nocy. Temperatura na poziomie 7 stopni Celsjusza bez opadów, a jutro bardzo podobnie jak dziś do 21 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Też padać nie będzie, jeszcze tak rzut oka na to, co w sobotę. W sobotę 19 stopni i słonko, a w niedzielę no może popadać przelotnie z temperaturą maksymalną do 22 stopni.
15: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 15, tu Radio Sochaczew. 28 dzień maja, w czwartek. Augustyn, Jaromir i Justo obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego dla Was.
17: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: To twój dzień.
1: Teraz tej Liber oraz Natalia Schroeder. No teraz to Milena Burwan, rzecznik prasowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, która zaprosi na Dzień Strażaka.
2: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie serdecznie zaprasza na obchody Powiatowego Dnia Strażaka, które odbędą się w najbliższą sobotę 30 maja. Obchody rozpoczną się o godzinie 10.40 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą sochaczewskich strażaków oraz przemarszu pod oddziałów spod strażnicy na ulicy Staszica do kościoła przy parafii świętego Wawrzyńca, gdzie o godzinie 11 zostanie odprawiona msza święta w intencji strażaków. Na czas przemarszu ulica Staszica oraz Warszawska zostaną zamknięte. Po mszy świętej na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczysty apel przy asyście orkiestry dętej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków Straży Pożarnej.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z 3 projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
3: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
14: Reklama.

0: tylko latanie i oczywiście Lady Punk, a my nie będziemy latać, my będziemy teraz jeździć.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Choć z tą jazdą w niektórych miejscach w Sochaczewie może być kłopot, na przykład na Łowickiej, Gawłowskiej, moście w kierunku centrum i Traugutta, zwłaszcza na lewo skręcie. Tutaj postoimy raczej, a nie pojedziemy. Więcej samochodów na obwodnicy już od Wójtówki po Kuznocin. Ruch w miarę na bieżąco, ale 50 od Bielic jadąc, no tutaj tłoczno. Dołowicza, Skierniewicz, Żyrardowa czysto, a dwójka w kierunku Łodzi, Warszawy tu w obu kierunkach też czysto. Nie ma utrudnień, jedna zmiana świateł na 92 czeka was w Topołowej, a później zwolnicie w Piorunowie, Błoniu oraz Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. 580 jadąc od Sochaczewa przez Żelazową Wolę, Campinos czysto, Leszno w miarę też idzie to wszystko na bieżąco. Utrudnienia dopiero na rondzie w Starych Babicach i na wysokości Bliznę Jasińskiego, czyli w samym już miejscu, gdzie wjeżdża się do stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

7 minut dzieli nas od 16. Za 7 minut Monika Figut i najświeższa porcja wiadomości lokalnych. A w nich między innymi będzie zaproszenie na pierwszy półfinałowy mecz Ekstraligi Rugby, który odbędzie się w najbliższą sobotę na Sochaczewskiej Marakanie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
3: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica, 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni, 5,99. Sos roleski, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni, 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
12: Słuchacie radia Sochaczew, jest 16.
13: Stacja podnoszenia ciśnienia w Tułowicach już działa. Za nami oficjalne otwarcie obiektu. W tym serwisie zaproszenie na wystawę sochaczewskich makiet kolejowych w ramach Dnia Dziecka w stylu retro. A także zaproszenie na mecz Orlen Orka na Sochaczew z Energą Ogniwem Sopot. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach oficjalnie otwarta. Jak mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański, oznacza to koniec problemów ze słabym ciśnieniem wody w kranach. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków KPO. Na miejscu nie zabrakło więc marszałka Adama Struzika.
14: Wartość jest prawie 3,5 miliona złotych. Uzyskanie wyższego ciśnienia służy wszystkim temu, żeby zaopatrzyć mieszkańców gminy Brochów w wodę. Nie da się żyć bez wody, więc jest to oczywista inwestycja niezbędna dla takich elementarnych potrzeb życiowych. Generalnie nam powierzono zarządzanie tymi środkami z Krajowego Programu Odbudowy w sumie ponad 250 milionów złotych. i kilkadziesiąt naszych gmin realizuje w ramach KPO właśnie tego typu projekt.
13: Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Tułowicach składa się z dwóch zbiorników z wodą i budynku, w którym znajdują się specjalistyczne pompy i urządzenia, magazyny i agregat prądotwórczy.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W ramach Dnia Dziecka w stylu retro Muzeum Kolei Wąskotorowej zaprasza na trzecią już sochaczewską wystawę makiet kolejowych. Będzie ją można oglądać w najbliższy piątek i sobotę od godziny 9:00. O szczegółach kierownik muzeum Łukasz Popowski.
0: Będzie można oglądać wspaniałe makiety modułowe, podobnie jak w roku ubiegłym. Także zachęcamy, aby przyjść i zobaczyć ten wspaniały świat w miniaturze. Obejrzeć przy okazji najdłuższą stacjonarną wąskotorową makietę w Polsce, Sochaczewska Kolej Dojazdowa, która tutaj, jak już nazwa wskazuje, przenosi w realia modelarskie Sochaczewską Kolej Dojazdową, naszą kolej wąskotorową w okresie przedmuzealnym. I zachęcamy, żeby obejrzeć też inne makiety w trakcie tych dwóch dni, kiedy będzie trwało wydarzenie.
13: Zapraszamy także na sobotni mecz półfinałowy Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochaczew zagra z drużyną Energa Ogniwo Sopot. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Warszawskiej o godzinie 18:00. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz.
15: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy playoff. To zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek. No i mamy creme de la creme tej fazy playoff, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
13: Mówił Robert Małolepszy, prezes Orlen Orkana Sochaczew.
8: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Campinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
18: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
17: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Warto pamiętać o regularnym piciu wody. Dzieci i seniorzy nie powinni przebywać długo w pełnym słońcu. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Północ, Karolina Staros.
19: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
17: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
20: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
21: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
22: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
17: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki.
2: Estetyki, Fitness, Wellness i Kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
12: Genesis już nam wjechał po 16, a to jest program Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew, a więc dużo takich właśnie hitów na to czwartkowe popołudnie. Za moment także hit dnia u nas. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hi-Fi Superstar w oryginale Wanda i Banda, a ta wersja od kilku lat króluje. I ta wersja już teraz w hicie dnia w Radio Słuchaczy, czyli Wet Fingers, właśnie na 94.9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Ten numer podbił ostatnio wszystkie listy przebojów, czyli Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Mamy go również w Radiu Sochaczew. A tymczasem już najbliższą sobotę mecz Orlenu Orkan Sochaczew. No i mecz ważny, bo to półfinał. Ważny, bo z rywalem na poziomie, czyli z Ogniwem Sopot. No i dlaczego jeszcze ważny?
1: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy

0: fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy play-off, to zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek, no i mamy creme de la creme tej fazy play-off, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
1: Ligowy klasyk, jak mówił prezes Robert Małolepszy, już w najbliższą sobotę na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80 o godzinie 18. Radio
2: Sochaczew. Reklama.
3: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
15: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
17: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
15: Reklama.

już za chwilę w Radiu Słuchacze w Trafik, czyli informacje dla kierowców. Jeśli jesteście za kółkiem, widzicie gdzieś utrudnienia, korki, o których dobrze by było dać znać słuchaczom Radio Słuchacze, no to możecie to zrobić. 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Co aktualnie dzieje się na drogach w Sochaczewie i okolicach? No to od centrum miasta rozpoczynamy naszą podróż. Tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum już standardowo generuje utrudnienia. Tam w korku można utknąć. Miejscami można utknąć także w korku w ulicy Traugutta w stronę warszawskiej właśnie, szczególnie tam. Duży ruch także w okolicach wyjazdu z Olimpijskiej w Piłsudskiego, czy no jeśli chodzi o te dwa największe skrzyżowania w mieście, czyli warszawska Staszica Traugutta, czy warszawska 600-lecia Piłsudskiego właśnie. Oprócz tego ruch jest w okolicach Trojanowa i dalej do Chodakowa, czyli Łąkowa Młyn okolice mostu już w Chodakowie przy Młynie Reps. No tutaj zdecydowanie możecie zwolnić, a czasami nawet się zatrzymać. Okolice Ronda w Kuznocinie też z ruchem intensywnym, ale bez większych przestojów. Raczej płynnie powinniście przejechać. Podobnie na przykład w okolicach Ronda przy Żyrardowskiej. Jak już to rondo miniecie, to właściwie w każdym kierunku uda się wam przejechać bez większych kłopotów. Gdzie jeszcze utrudnienia w tym momencie? No na przykład pojawiają się w Nowej Suchej, tam przypominamy, że tymczasowa sygnalizacja świetlna się pojawiła, więc no, trochę czasu stracicie, zanim dalej na Skierniewice uda wam się wyruszyć. 705 w stronę Brochowa bezproblemowa, 92 w stronę Warszawy bez większych kłopotów w tym momencie. W Błoniu na pewno się zatrzymacie, dalej w Święcicach, no i tutaj widzę, że przed Błoniem ulica Powstańców to jest miejsce zdecydowanie newralgiczne w tym momencie. 50 w stronę Żyrardowa bez większych kłopotów, ale w okolicach Ronda w Wiskitkach, no tam drobne korki w tym momencie się tworzą. 50 w stronę Płońska przejezdna, a 92 w stronę Łowicza również.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja.
7: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się, praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
13: Reklama.

0: Iben i Halo w Radiu Sochaczew, moja i twoja muzyka. 10 minut do 17, wtedy też najnowsze informacje z kraju i ze świata. Słuchajcie, życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka awansowała do trzeciej rundy French Open. Także do tej puli nazwisk, jeśli chodzi o polskie tenisistki. Na tym najwyższym poziomie Maja puka już i zdecydowanie to jest duży sukces. O tym już za chwilę, punktualnie o 17 na naszej antenie.
1: Jeszcze więcej

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
8: Minęła 17, a w Radiu Słuchaczew czas na najnowszą porcję wiadomości.
9: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zderzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21. w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0. Więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marie Sakkari z Grecji.
9: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
11: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
9: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
11: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
9: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
12: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
13: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
9: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
3: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 19 stopni Celsjusza. Tyle zobaczymy na termometrach w Sochaczewie okolicach. No i słońca też zobaczymy całkiem dużo. Ono nie gaśnie, a przede wszystkim to słońce. Nie przegrywają tego słońca. Dużo do końca dnia. Jutro też, z tego co widzę, przewaga słońca właśnie. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, a wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 32 km na godzinę. Z kolei dzisiaj w nocy, jeśli chodzi o temperaturę, spadnie ona do 6 kresek na plusie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 17, a jeśli obserwujecie Radio Sochaczew w mediach społecznościowych, no to już wiecie, kto dzisiaj będzie gościem audycji Zajarani, czyli audycji o właśnie osobach, które różne pasje w życiu mają. Różne zajawki, różne hobby. Wchodźcie na Instagrama, na Facebooka Radia Sochaczew i sprawdzajcie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: głośnikach ABBA. The Winner Takes It All, a w Radiu Sochaczew, no co ja wam powiem, zbliżamy się do Dnia Dziecka i z tej okazji coś dla was mamy. Podwójne zaproszenie do...
1: Sponsorem konkursu są Happylandia, Park Rozrywki w Strzykułach koło Ożarowa Mazowieckiego oraz WOPR Sochaczew.
0: Dobrze usłyszeliście, a więc voucher prezentowy upoważnia was do wstępu do rodzinnego Parku Rozrywki Happylandia. No i taki voucher raz, dwa mamy przed sobą. Kto z was chciałby o to zawalczyć, o to zagrać, ten wybiera numer do Radia Sochaczew w tym momencie. 46 863 22 22 46 863 22 22 Dwa. Także nie dość, że i wy wejdziecie i mamy nadzieję ubawicie się po wszelkie czasy, to jeszcze zabierzecie kogoś ze sobą. A co? Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Katarzyna.
0: Cześć, czy ty masz pomysł, kogo chcesz zabrać do tegoż parku rozrywki?
2: Tak, oczywiście, moją córkę Nikolę.
0: Okej, okay. Myślisz, że jej się spodoba?
2: No bardzo, jeszcze tam nigdy nie byliśmy, a słyszałam, że jest bardzo fajne miejsce.
0: No powiem ci, że tak, opinie są dobre, bo to i park, i aquapark, także i wodny, ale też wiele różnego rodzaju innych atrakcji, więc no co ja mogę powiedzieć? Trafia do was, moje drogie, ten voucher, także mam nadzieję, że Dzień Dziecka już taki, już się zbliża, już rozpoczęty, już powoli.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam całe Radio Sochaczew.
0: Pozdrawiam również, a ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak ten voucher odebrać.
1: Sponsorem konkursu są Happylandia, Park Rozrywki w Strzykułach koło Ożarowa Mazowieckiego oraz WOPR Sochaczew.
3: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuk.

0: Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

0: Agnieszka Chylińska, Królowa Łez. A tymczasem, co w Sochaczewie okolicach się dzieje? No, policja, jak czytam, poszukuje niszczyciela z 1 maja. Tak, poszukuje człowieka, który dopuścił się uszkodzenia lewancji właśnie w tych okolicach. No bo to wszystko działo się w nocy 25 kwietnia. Straty oszacowane na około 3000 zł. No dotychczas, jak czytam na tusłuchaczew.pl, nie doprowadziły te czynności do ustalenia tożsamości sprawcy, ale właśnie na tusłuchaczew.pl publikujemy zdjęcie tego jegomościa, także jeśli kojarzycie, jeśli wiecie coś na ten temat, to wchodźcie, sprawdzajcie i dawajcie znać sochaczewskiej policji. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

Już za kilkanaście minut najnowsze wiadomości w Sarzewie i okolicach, a w nich między innymi o upale, który w Polsce odpuścił, ale nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. O takich najbardziej świeżych przewidywaniach, jeśli chodzi o prognozę nad całym naszym krajem, już za chwilę, punktualnie o 18 na 94,9 FM. Do tego czasu Paula Chiara, Vamos a Nailar, za chwilę także Peter Schilling i Robin Schulz. Muzycznie się pojawiamy.

0: ale...
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
4: Punktualnie 18 w Radiu Sochaczew, to czas posłuchać wiadomości.
5: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne, jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
5: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
7: Postawa Andrzeja Poczobuta

0: Ta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
1: Andrzej Poczobut, jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
1: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
3: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
1: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Bardzo ładnie, bo po 18 18 stopni Celsjusza w Sochaczewie i okolicach na naszych termometrach. Tak się złożyło. Ciśnienie cały czas wysokie, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 32 km na godzinę. Słońce cały czas widoczne, chociaż chmury też będą czasem to słońce nam przykrywać. A jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj w nocy, no to spadnie ona do 5 kresek na plusie.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A już za kilka chwil w Radiu Sochaczew audycja Zajarani, czyli audycja, w której rozmawiamy o różnych pasjach. Dzisiaj przyjrzymy się śpiewowi. Tak, o śpiewie będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Generalnie o muzyce. O tym już za moment w rozmowie z naszym gościem. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. 5 minut po 18 na 94,9 FM na początek tej godziny. Florida muzycznie. Nie blow my-

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew jest Weronika Migda, wokalistka, instruktor zajęć wokalnych. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No właśnie, już trochę zdradziłem, czym jest twoja pasja. Muzyka szeroko rozumiana, ale tutaj to nastawienie na wokal, na śpiew. Ty uczysz tego właśnie innych. Zresztą sama też operujesz tym głosem bardzo dobrze, to od tego zacznijmy. I zacznijmy od tego, od początków, tak zwane origin story. Skąd to się rozpoczęło u ciebie?
5: Moi rodzice od najmłodszych lat chcieli, żebym miała jakąś pasję. Mhm. I próbowaliśmy najróżniejszych rzeczy, od zajęć teatralnych, po zajęcia taneczne, przez plastyczne. I to nigdy nie było to, bo zawsze się po jakimś czasie nudziłam. I dopiero w szkole podstawowej, gdzieś w pierwszej czy w drugiej klasie, moja ówczesna pani wychowawczyni zauważyła takie predyspozycje wokalne i poleciła, żeby mnie zapisać na zajęcia wokalne. Tak też się stało i tak jest aż po dziś dzień, bo dalej się uczę pod okiem instruktorów. I w zasadzie cały czas ta muzyka była obecna w moim życiu poprzez jakieś występy tutaj lokalne czy konkursy, na których czasami się udawało zajmować miejsca, czasami nie. I aż do dzisiaj to trwa.
4: Okay.
5: Teraz jako instruktor właśnie zajęć wokalnych w gminnych ośrodkach kultury przekazuję wiedzę, którą nabyłam przez wiele lat młodszym pokoleniom.
4: Za chwilę właśnie o tym będziemy również rozmawiać, jak, no mniej więcej, jak takie zajęcia wyglądają i czy każdy może śpiewać, ale powiedziałeś trochę, że cały czas się uczysz, rozwijasz, jesteś absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Jak oceniasz tę drogę?
5: Była to na pewno ciężka droga, szczególnie jeśli się poszło na Akademię Muzyczną bez wcześniejszego wykształcenia muzycznego, bo udałam się na Akademię bez Szkoły Państwowej Muzycznej w Sochaczewie, więc musiałam nadrobić cały materiał, który się na pewno tam przewinął, czyli kształcenie słuchu, nuty, czytanie rytmu, spisywanie utworów, ale też jednocześnie miałam okazję zapoznać, który się na pewno tam przewinął, czyli kształcenie słuchu, nuty, czytanie rytmu, spisywanie utworów, ale też jednocześnie miałam okazję zapoznać się z czymś nowym, czyli zajęcia aktorskie z piosenką, zajęcia taneczne, nagrywanie w studiu, więc jakby to była ciężka i długa droga, natomiast bardzo się opłaciła, bo dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy. Miałam też przyjemność współpracować z muzykami. Wspólnie graliśmy na żywo koncerty na Akademii Muzycznej, więc też taka współpraca żywa z muzykami. Ale przede wszystkim na Akademii Muzycznej doceniam to, że poznałam wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj się utrzymuję i z którymi razem muzykujemy, jeździmy na warsztaty. Więc to są takie rzeczy, które najbardziej doceniam na Akademii Muzycznej, które spotkałam tam.
4: Tutaj od razu przy tym temacie dodajmy kierunek.
5: Jazz i muzyka estradowa.
4: Jazz i muzyka estradowa. Dlaczego akurat ten?
5: Nie widziałam się w żadnym innym, po prostu. Zawsze byłam otoczona muzyką rozrywkową. Nigdy nie wołał mnie ani muzykal, ani muzyka klasyczna, która też jest wykładana na Akademii Muzycznej w Łodzi, więc to był wręcz dla mnie oczywisty kierunek, jeśli chodzi o wybór, chociaż wybór Akademii Muzycznej nie był aż takim oczywistym wyborem, bo przez bardzo długi okres czasu sądziłam, że jednak podejmę studia z rozsądku, a ostatecznie podjęłam studia z pasji, które przy okazji się okazały rozsądkiem, ale okay. To po czasie.
4: Okej, okay. Czyli z pasji studia to muzyka naprawdę jest rzeczywiście twoją pasją, możesz tak powiedzieć
5: tak.
4: Szczerze, że nie nudzi to się?
5: Nie nudzi się, zdecydowanie. Cały czas jednak napędza do dalszego działania wszystko, co się dzieje.
4: Trochę wróćmy do tych początków, powiedziałeś o koncertach, o konkursach, w których brałaś udział. Właśnie, jak to wyglądało? Była trema zawsze przed takimi konkursami, czy dalej jest?
5: Zawsze jest, zawsze była. Szczególnie obawa przed oceną ze strony ludzi, którzy się jednak w tym fachu znają, bo to często jednak byli

byli specjaliści, a nie losowe osoby. Zdecydowanie łatwiej zawsze mi się występuje przed ludźmi, którzy wydaje mi się, że muzyki słuchają bardziej dlatego, że lubią, ale niekoniecznie mają jakąś taką specjalistyczną wiedzę. Natomiast występowanie przed jury, przed absolwentami, przed profesjonalistami, przed wykładowcami Akademii Muzycznych jest zawsze bardziej stresujące, bo oni po prostu wiedzą, co się dzieje

0: Może nawet nie jest zbytnio do końca najlepszym słowem, bo trening mi się od razu kojarzy albo z ćwiczeniami, z wysiłkiem, ze sportem bardziej. Uważam, że pasję do śpiewu można zaszczepić, bo nie trzeba się z nią urodzić. Ja sama uważam, że się nie urodziłam z pasją do śpiewu. Ona się pokazała dopiero przy właściwym pedagogu. Więc tak, i to też niezależnie od wieku. Mam uczennicę, która jest już dorosłą osobą i zaszczepiła tą pasję chyba w miarę niedawno, a zaszczepiła ją dlatego, że chciała po prostu najzwyczajniej w świecie zaśpiewać kolędę przy wigilijnym stole. I to jest naprawdę świetne i to, że możemy razem współpracować nad tym, żeby poczuła się wreszcie odważna na tyle, żeby zaśpiewać, to jest bardzo ujmujące dla mnie jako pedagoga.
1: Powiedziałaś odważna, bo tak sobie myślę a propos śpiewu, że to czy czysto trafiamy w dźwięk to jedno, ale dużą rolę ta odwaga i to czy w ogóle decydujemy się, żeby zacząć śpiewać, to pewnie to jest też bardzo istotna praca pedagoga, takiego jak ty.
0: Zdecydowanie tak. Ja nawet uważam, że to czy trafiamy czysto w dźwięki to jest jedno, ale nic mnie tak nie ujmuje jak to, kiedy po prostu dzieciaki i osoby dorosłe i młodzież są zadowolone z siebie i ze swojego występu. Zawsze dla mnie wynik jest drugorzędną sprawą, a to jakie jest zadowolenie z ich występu jest najważniejsze w tym wszystkim.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: A do rozmowy z Weroniką Migda wrócimy za kilka chwil.
6: Radio Sochaczew.
7: Reklama.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Nathan Day, Cheyenne Over You w Radio Słuchacze, w moja i twoja muzyka. A tymczasem wracamy do audycji Zajarani. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest instruktorka zajęć wokalnych, wokalistka Weronika Migda.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Osoby, które uczą się śpiewu, mierzą się z różnymi blokadami. Jakie to są blokady najczęściej?
5: Najczęściej jest to właśnie ten strach, który już wcześniej wspominałam przed oceną. Mhm. I to nie tylko ze strony profesjonalistów, ale też po prostu, że muszą wystąpić przed swoimi znajomymi albo przed rodziną. Tak, dokładnie. Mhm. To jest jednak ten taki strach. Często też się pojawia strach przed śpiewaniem wysokich dźwięków. To jest coś, nad czym uwielbiam pracować. Najczęściej widać to już w ciele, że zaraz będzie wysoki dźwięk, zaraz będę musiał się spiąć i to ciało faktycznie nam się napina. I w takiej sytuacji bardzo często też te dźwięki nie wychodzą. Także taka praca nad takim zdrowym podejściem do śpiewania, że hej, jakby to ma ci przede wszystkim sprawiać przyjemność. Chill, uspokajamy się w tym momencie i po prostu mamy fun z tego. A to, czy tam na górze się zadzieje jakiś kogut, jak to nazywamy, no to niech się zadzieje. Co się stanie? Będziemy mogli sobie wtedy myśleć, co zrobić, żeby tego koguta nie było.
0: Taką blokadą też może być trema. Ona może działać destruktywnie, ale może też jakby dawać tą motywację. Różne są sposoby z tego, co czytam artystów przed tym, jak występują na scenie, przed tym, jak wychodzą. Niektórzy są, muszą z kimś porozmawiać, inni muszą na przykład być sami ze sobą. Jakie są sposoby radzić sobie z tremą przed jeszcze wyjściem na scenę?
5: Dobre pytanie tak naprawdę. Ja się zderzyłam właśnie z tym, że jednak jedni odwracają swoją uwagę rozmowami z innymi. Ja osobiście należę do tych osób, które jednak wolą się gdzieś tam zaszyć w swoim miejscu.
0: Skupić, tak?
5: Skupić, tak, na osobności, gdzie nie ma bodźców. Są tak zwane gąbki i osoby gąbki po prostu wchłaniają wszystko, co się dzieje wokół nich. I to też potęguje na pewno taką tremę. Niektórzy też starają się przed jakimiś takimi nerwowymi sytuacjami uprawiać sport. Moja przyjaciółka jest na przykład taką osobą, która stwierdziła, hej, ja przebiegnę sobie maraton przed swoim egzaminem, bo to mi jakoś na pewno zaprzątnie głowę. Niektórzy się całkowicie odcinają od muzyki na ten czas i nie chcą w ogóle słuchać tego, co za chwilę będą śpiewać przed publicznością. Są najróżniejsze sposoby i na pewno nie znam wszystkich i cały czas coś będzie mnie zaskakiwało.
0: No tak, sposoby radzenia z tremą, każdy ma właściwie swoje sprawdzone metody. Jesteś pedagogiem, uczysz właśnie śpiewu. No, pasje mają to do siebie, że można je rozwijać samodzielnie. Każdy może właściwie różnych rzeczy się nauczyć, ale na ile ważna jest na przykład w tym śpiewie, żeby tutaj, na ile ważna jest twoja praca, czy praca pedagogów?
5: Uważam, że praca pedagoga jest bardzo ważną kwestią, jeśli chcemy rozwijać swój wokal, ze względu na to, że my siebie słyszymy inaczej. A pedagog usłyszy nas jeszcze inaczej i dzięki swojej wiedzy będzie umiał nam przekazać jakąś konstruktywną krytykę, wspomóc, żeby się w czymś cały czas rozwijać. I ważne też jest to jako pedagog, żeby pamiętać, że czasami nasze pole manewru też się kończy, bo zaczynamy znać naszego ucznia za dobrze i nie słyszymy już często różnych rzeczy, które się dzieją w jego głosie. Więc też dla ucznia jest ważne, żeby jednak po jakimś czasie go po prostu zmienić. To jest normalna rzecz, to nie jest jakiś temat tabu, tylko uważam, że cały czas trzeba jakby, żeby siebie rozwinąć, trzeba jednak cały czas szukać różnych innych technik i metod przekazania wiedzy, dlatego też warto zmieniać po prostu pedagoga co jakiś czas, jeśli czujemy, że to już jest ten moment.
0: Jesteś instruktorem zajęć wokalnych, prowadzisz zajęcia w GOKU w Młodzieszynie, w GOKU w Nowej Suchej. No i właśnie to trochę a propos następnego pytania, bo te miejsca, gdzie można zacząć śpiewać, czy uczyć się są. Czy twoim zdaniem młodzież dzisiejsza ma łatwiej rozwijać ten talent, czy niekoniecznie? Jak na to patrzeć?
5: Staram sobie teraz przypomnieć, jak to było za moich czasów. I wydaje mi się, że jednak jest znacznie łatwiej. Mam wrażenie, że coraz więcej placówek oferuje takie zajęcia wokalne. Coraz chętniej moja generacja, że ja to tak powiem, chce się jednak kształcić w tym kierunku, jednak nie uważa, że ten kierunek jest aż taki niewiadomy i chcą jednak iść w muzykę, więc jest coraz więcej osób, które po prostu się kształcą, które zdobywają właśnie jakieś tam wykształcenie na akademiach muzycznych, ale też poszerzają to o webinary, o jakieś warsztaty. Poza tym, jeśli już nawet patrzymy z perspektywy ucznia, to jesteśmy jednak w sferze, gdzie internet, w czasach, gdzie internet jest dosyć mocnym przekaźnikiem i jeśli chcemy wziąć udział w jakimś konkursie, czy w jakichś warsztatach, czy chcemy pojechać na jakiś obóz, to jednak nie musimy nawet tego tak bardzo szukać, jak szukałam, pamiętam kiedyś takich miejsc, więc jeśli chcemy, to po prostu znajduje się praktycznie od ręki takie rzeczy.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: A do dzisiejszej audycji Zajarani w Radiu Sochaczew jeszcze wrócimy.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
11: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: A w takim razie dlaczego warto to robić? Co ciebie w tym jara, co innych też może? Dlaczego warto iść w muzykę, w śpiew?
5: Jako nastolatka bardzo mnie jarało to, że mogłam po prostu wyjść na scenę i zaprezentować się przed ludźmi, zaśpiewać. To była... Nie mam na to zbytnio dobrego wytłumaczenia. Po prostu wychodziłam na scenę i czułam emocje, których na co dzień... nie odczuwałam. Mm-hmm. Taką satysfakcję z tego, że hej, jakby przekazuję coś słuchaczom. A teraz jako pedagog bardzo mnie po prostu cieszy to, że widzę swoich uczniów, którzy przeżywają to samo, co przeżywałam ja kiedyś. Takie poczucie wartości, że też mogą wyjść na tą scenę, zaprezentować się. To jest chyba najlepsze w tym wszystkim.
4: Też obserwowanie tego progresu, tak. Jakieś przełamywania tych barier.
5: Tak. To jest nawet, na pewno... nawet nie osiąganie wyników na konkursach, mm-hmm, bo mm-hmm. To jest jedna rzecz, ale to, że po prostu ja słyszę ich postęp, albo na przykład usłyszenie od osoby trzeciej, że hej, pamiętam jak ta osoba śpiewała mm-hmm. tak, a teraz śpiewa tak. To jest wspaniałe tak naprawdę. Po prostu słyszenie tego progresu, który się pojawia u dzieciaków, u młodzieży i u dorosłych.
4: Właśnie, osoby dorosłe, to też ważne, że w każdym wieku można zacząć. Wiem, że ty też tą muzyką żyjesz na co dzień, że też się interesujesz chociażby na przykład Eurowizją, różnego rodzaju takimi trendami w muzyce, nie tylko trendami nowymi. Śledzisz artystów, to też jest taka rzecz, która jakby, którą się pasjonujesz.
5: Tak, ja jestem freakiem eurowizyjnym mm-hmm. i uwielbiam po prostu Eurowizję w kwestii piosenek, że to tak powiem.
4: W muzycznej kwestii,
5: mm-hmm, tak. Mm-hmm. Więc to jest jedna rzecz, ale też jestem wielką fanką koncertów. Ja uwielbiam jeździć na koncerty i oglądać, jak artyści prezentują siebie na scenie, bo jednak im większy koncert, tym większe widowisko. Tutaj dochodzą jeszcze inne rzeczy, ale...
4: Ale właśnie wtedy oceniasz ten koncert z perspektywy takiego pedagoga, nazwijmy, że masz taki głos, który ci mówi, że o, to było nieczysto. Czy jednak dajesz trochę ponieść temu, to ci nie psuje zabawy?
5: Zależy, jak bardzo jestem fanką artystów, danego artysty, bo czasami jeżdżę na koncert, gdzie faktycznie jestem świrem i po prostu uwielbiam tego artystę i mógłby popełnić masakrycznie dużo błędów wokalnych. Ja na to nie zwrócę uwagi, bo to jest mój ulubiony artysta. Ale czasami jednak jest takie skrzywienie zawodowe, gdzie o, tutaj było nieczysto, o, tutaj było troszeczkę jakby naciągnięte, czy coś w ten deseń, ale nie, staram się generalnie na takich koncertach przede wszystkim dobrze bawić, bo wydaje mi się, że na tym polega przede wszystkim koncert.
4: W takim razie najnowsze odkrycie muzyczne?
5: Ha, dobre pytanie. Najnowsze odkrycie muzyczne.
4: Tak, artysta, zespół.
5: Ostatnio? No niestety muszę powiedzieć, że uległam propagandzie trochę K-popu i zaczęłam słuchać BTS.
4: Gramy też BTS w Radiu Sochaczew, także jak najbardziej to rozumiemy. No to tak trochę na zakończenie, jakie masz plany dalej związane z muzyką ogólnie?
5: Najbliższe plany już są za tydzień. Będę występować w chórkach u swojej przyjaciółki na Akademii Muzycznej w Łodzi, która właśnie będzie grała swój dyplom magisterski. Więc to już niedługo. A poza tym mam parę planów muzycznych, które mam nadzieję, że się wydarzą w przyszłym roku szkolnym, ale również i parę wakacyjnych, o których może już niedługo też coś opowiem więcej.
4: Być może też będzie taka okazja. To jeszcze a propos tych chórków cię zapytam. Czy to jest trudniejsze niż występ solo?
5: Zdecydowanie tak.
4: Bo tak sobie myślę o tym.
5: I to nawet nie chodzi o to, że przede wszystkim jest wokalistka, która śpiewa swoją partię. Nie chodzi o to, że są poza mną też jeszcze trzy inne osoby, które mają swoje partie, ale bardziej takie psychiczne podejście do tego, że hej, jakby ta osoba polega na mnie, zdecydowała się mnie wziąć do chórków, więc nie mogę jej tego zepsuć, więc bardziej pod tym kątem uważam, że to jest ciężkie, że jednak chce człowiek dać wszystko z siebie, żeby ten dyplom był idealny.
4: Mhm. To tego życzymy w takim razie, żeby się udało. I bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
4: W studiu Radio Słuchacze była Weronika Migda, wokalistka, instruktor zajęć wokalnych, między innymi w Goku w Młodzieszczynie czy w Goku w Nowej Suchej. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: To program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Max. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Swam.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Jest punktualnie 19:00. Sprawdźmy, co słychać.
5: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
5: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
7: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
5: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
8: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
9: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
10: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego, że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
11: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
5: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny. Dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
12: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
5: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
4: 3:03. Moja i twoja muzyka, czyli czwartkowy wieczór z Radiem Sochaczew. Kto z was już nie może doczekać weekendu i na przykład do niego odlicza? Ja też, także tutaj się przyznaję. David Guetta, Sia, Titanium na początek 19:00. Oskar Tomczyk, cześć, dobry wieczór.

0: Gdybyście zastanawiali się, jak nazywa się ta piosenka, nazywa się Loser, Sophie and the Giants. To wykonawcy. 17 minut po 19, tu Radio Sochaczew. Sprawdzam, słuchajcie, już myślami jestem trochę przy tym weekendzie. Co takiego się będzie działo? No na przykład odbędą się powiatowe obchody Dnia Strażaka.
1: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie serdecznie zaprasza na obchody powiatowego Dnia Strażaka, które odbędą się w najbliższą sobotę 30 maja. Obchody rozpoczną się o godzinie 10.40 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą sochaczewskich strażaków oraz przemarszu pod oddziałów spod strażnicy na ulicy Staszica do kościoła przy parafii Świętego Wawrzyńca, gdzie o godzinie 11 zostanie odprawiona msza święta w intencji strażaków. Na czas przemarszu ulica Staszica oraz Warszawska zostaną zamknięte. Po mszy świętej na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczysty apel przy asyście Orkiestry Dętej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków Straży Pożarnej.
0: A zapraszała Milena Bulwan, oficer prasowy komendanta powiatowego państwowego.

0: Muzyka. Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
0: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: ale Farben i Fading w Radiu SHTF, 34 minuty po 19. A tymczasem sprawdzam, co słychać w polskiej muzyce, zwłaszcza jeśli chodzi o nowości. Jak słyszeliście również z Radia SHTF, Maciej Musiałowski, czyli no przede wszystkim aktor, zapowiedział debiutancki album i zapowiedział, że wchodzi na rynek muzyczny. To jest nowy muzyczny rozdział w twórczości właśnie aktora, którego no możecie kojarzyć na przykład wcześniej z duetu z Julią Wieniawą, ale też z różnych filmów, za którą na przykład otrzymał nominację do Orłów, to w ramach filmu Sala Samobójców, Hejter w reżyserii Jana Komasy, ale nie tylko, wiele, wiele różnego rodzaju innych produkcji, w których Maciej Musiałowski się pojawiał. No i pojawił się muzycznie na naszych głośnikach także ostatnio za sprawą singla Flora, który jest jednocześnie zapowiedzią jego debiutanckiego albumu. Czy będzie to album w takich samych klimatach jak ten singiel? Nie wiem, ale to nam trochę zdradził wywiad z Maciejem Musiałowskim do odsłuchania także na radio sohaczew.pl. A Flora u nas muzycznie już teraz.
1: Cześć, z tej strony Maciej Musiałowski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SHTF.

0: już w najbliższą sobotę mecz, który, no, na wiele osób na ten mecz czekało. To trzeba sobie przyznać, czyli Orlen Orkan Sochaczew i Ogniwo Sopot. To jest prawie tak jak El Clasico. Jak w Hiszpanii jest Real Madrid FC Barcelona, tak mam wrażenie, że w Ekstraligidze rugby jest Orkan Sochaczew i Ogniwo Sopot. Jak wyglądały nasze starcia z Ogniwem w ostatnich latach? No to przypomniał prezes sochaczewskiego klubu Robert Małlepszy.
1: Sprawdziłem to dzięki Krzysiowi Lewandowskiemu szybciutko, jak to wyglądało, i w tych ostatnich latach, od kiedy weszliśmy do gry o medale, graliśmy 14-krotnie i jest remis 7-7. Dwa ostatnie mecze przegraliśmy jednym punktem w ostatniej sekundzie, naprawdę w ostatniej sekundzie, więc to pokazuje, jaka skala trudności, ale też jaka skala emocji, jaka skala też ważności, ale też jaki poziom sportowy nas czeka, więc z całą pewnością wierzę, że to będzie wielkie widowisko sportowe, a dzięki publiczności, dzięki najlepszym kibicom na świecie, czyli kibicom Sochaczewa, kibicom Orkana, będzie to wielkie widowisko i na boisku, i na trybunach.
0: A więc najbliższa sobota, 18, Sochaczewska Marakana. Wszyscy na Orkany. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
3: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

muszę powiedzieć, że bardzo przyjemny numer. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy na 9 minut przed 20. O tej godzinie w Radiu Słuchacze najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. A w nich m.in. o Maji Chwalińskiej, która awansowała w Rolandzie Garrosie. Pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. To warto docenić, warto o tym mówić. O tym za chwilę szerzej na naszej antenie. Do 20 jeszcze Monika Brodka. Ten za chwilę także Miles Smith, Nice to Meet You.

0: dance all night.
1: Reklama.
2: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Słuchacie radia Sochaczew, jest 20.
6: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
7: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
6: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
8: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
6: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elis Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
9: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
6: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
0: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
6: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
13: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
12: Czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
13: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
12: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować, sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami. O nic, zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwalińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
9: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
12: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Cukero, Baila, Seksy Fink na początek 20. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Już za moment sprawdzimy, co słychać w gminie Campinos, bo właśnie tam się przeniesiemy, a to za sprawą przypomnienia rozmowy z naszym dzisiejszym gościem dnia. Zostańcie z nami, ta rozmowa już za chwilę.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: To jest powtórka audycji.
7: A w naszym studiu wójt gminy Campinos Piotr Grzelak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
7: W najbliższym czasie gmina opublikuje na swoim biuletynie informacji publicznej projekt planu ogólnego. To ważny moment.
8: Drodzy Państwo, informuję, że w najbliższym czasie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy zostanie opublikowany projekt planu ogólnego gminy Campinos. Dokument ten zostanie również przekazany do uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe instytucje oraz organy administracji. Po zakończeniu procesu uzgodnień i dostosowaniu projektu do wszystkich wymaganych wytycznych zostanie ogłoszony termin konsultacji społecznych. Wówczas wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z projektem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i opinie. W związku z tym, że jest to bardzo ważny temat, zachęcam Państwa do śledzenia komunikatów publikowanych przez Urząd Gminy, między innymi Urząd Gminy oraz na stronie BIP i innych nośnikach informacyjnych.
7: Zachęcamy, bo to rzeczywiście dotyczy przyszłości gminy i konkretnych mieszkańców. Kolejny temat to nowe dotacje, jakie pojawiły się w samorządzie. Pozyskaliście dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Na co? Ile?
8: Pani redaktor, szanowni państwo, 8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Sportu w Tarczynie podpisaliśmy umowy w ramach programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. I tak gmina Campinos otrzyma 15 tysięcy na remont wiaty rekreacyjnej w miejscowości Łazy, 30 tysięcy na budowę wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i w Podkampinosie i 22,5 tysiąca złotych na wzmacnianie działań młodzieży Rady Gminy. Są to kolejne środki, które trafią do naszej gminy i będą służyć mieszkańcom każdego dnia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i rozpatrzenie wniosków dotacyjnych.
7: Za chwilę realizacja, a jeżeli chodzi o realizowane zadania, to w tej chwili między innymi skupiacie się na realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.
8: Dokładnie tak. W maju zostały zrealizowane 3 zadania dotyczące utwardzenia dróg klińcem na terenie gminy. Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Gnatowicach, tak zwana ulica Strażacka o długości ponad 350 metrów, utwardzenie części drogi gminnej w Szczytnie o długości ponad 300 metrów i utwardzenie drogi gminnej w Komorowie o długości ponad 170 metrów. Zakup kruszyw został sfinansowany ze środków funduszy sołeckiego. Sołectwo Stare Gnatowice kwota 23 503,65 zł. Sołectwo Szczytno 31 808,27 zł. I sołectwo Komorów 39 877,86 zł.
7: Przed Wami kolejne takie realizacje, ale o tym za chwilę. Natomiast ważna informacja za chwilę powinna się rozpocząć na terenie gminy związana z budową kanalizacji.
8: Tutaj z kolei 15 maja tego roku został ogłoszony przetarg na budowę 3 nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

0: sanitarnej ciśnieniowej. Część pierwsza postępowania przetargowego obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy, w ramach której zaplanowano wykonanie odcinka sieci w działkach prywatnych w pasie drogi powiatowej oraz w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Łazy. Łączna długość zaprojektowanej sieci wynosi blisko 320 metrów. W ramach zadania przewidziano również wykonanie 4 sztuk przydomowych przepompowni ścieków do budynków mieszkalnych. Część druga zamówienia dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie. Jest to etap pierwszy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami do posesji wynosi ponad 500 metrów. Na terenie objętym niniejszym zamówieniem przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych od 13 budynków mieszkalnych poprzez przydomowe przepompownie ścieków. Część trzecia dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek. Etap pierwszy. Na 26 rok zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 197 metrów wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji zakończonymi przydomowymi przepompowniami. Na ulicy Wilczej, konkretnie chodzi o ulicę Wilczą w miejscowości Kwiatkówek.
1: To kanalizacja, a wyzwaniem dla gminy jest też gazyfikacja i za wami ważne spotkanie na ten temat.
0: Takie spotkanie odbyło się w środę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiejcy. Dotyczyło ono mieszkańców Wiejcy, Kampinosu i Kampinosu A. Tutaj konkretnie chodzi o posesję znajdujące się wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 580 od miejscowości Kampinos do granicy gminy w stronę Wiejcy. Podczas tego spotkania przedstawiciele Entry omówili szczegóły dotyczące możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych. Ja zachęcam te osoby, które jeszcze o tym nie wiedziały albo nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, do zadawania ewentualnych pytań w Urzędzie Gminy albo bezpośrednio w firmie Entry Polska.
1: Omawiając wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy, nie sposób pominąć 30-lecia Stowarzyszenia Towarzystwa Kampinoskiego.
0: Uczestniczyłem w obchodach 30-lecia działalności Stowarzyszenia Towarzystwo Kampinoskie. Jest to organizacja, która od 3 dekad aktywnie działa na rzecz naszej lokalnej społeczności, pielęgnuje historię i tradycje regionu oraz integruje mieszkańców naszej gminy. To dzięki między innymi ich zaangażowaniu, wielu wspaniałych osób, Kampinos pozostaje miejscem, w którym pamięta się o korzeniach, dba o lokalną tożsamość i wspólnie buduje przyszłość naszej małej ojczyzny. Dziękuję wszystkim członkom, działaczom i sympatykom Towarzystwa Kampinoskiego za pasję, społeczne zaangażowanie i serce wkładane w codzienną działalność. Życzę oczywiście kolejnych lat pełnych sukcesów, nowych inicjatyw, energii do działania oraz nieustającej życzliwości i wsparcia mieszkańców.
1: A za chwilę będzie też miał pan okazję złożyć życzenia wszystkim dzieciom. Przed wami gminne obchody Dnia Dziecka.
0: Tutaj ważne, że nie obchodzimy Dnia Dziecka gminnego 1 czerwca, tylko o jeden dzień wcześniej, 31 maja w niedzielę. Impreza jest zaplanowana w godzinach 13-17. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców i ich rodzin. Uczestnicy znajdą strefę warsztatów artystycznych i ekologicznych. Będzie okazja poznać zasady sportu walki z trenerem judo. Odbędą się przedstawienia teatralne, w tym ciekawostka. Po raz drugi z rzędu wystąpi dla dzieci wystąpi teatr nauczycieli z kampinoskiej szkoły. Nie zabraknie również dmuchańców, waty cukrowej, baniek mydlanych w formacie XXL. Będzie na pewno ciekawie i nie może państwa tam zabraknąć.
1: Zapraszamy zatem serdecznie, a zapraszał przede wszystkim wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Co robić w najbliższy weekend? To pytanie możecie sobie zadawać, a ja wam odpowiem. Polecę wam jedno miejsce, które sprawi, że naprawdę wiele z tych weekendowych propozycji w jednym miejscu znajdziecie. Tu sochacze.pl, zakładka co, gdzie, kiedy, tam znajdziecie informacje na temat tego, co w najbliższy weekend. A co takiego? No na przykład Dzień Dziecka w różnych miejscach, na przykład powiatowe targi pracy, turniej dzikich drużyn, na przykład rajd sołecki, piknik edukacyjny. No i dużo tych wydarzeń właśnie i w sobotę, i w niedzielę, i o tych wszystkich przeczytacie na naszym portalu. Polecamy.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
1: Cześć, Sukleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew i serdecznie zapraszam do odsłuchania mojej piosenki Kolory Lata.